A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: określić. To znaczy, tak biorąc rzecz od początku, trzeba by robić samemu glinę, co jest takim fizycznym zajęciem dość uciążliwym, bo to trzeba mieć trochę siły w rękach. Tworzymy później z tej gliny według projektów wcześniej ustalonych pracę na określony temat, czy okolicznościowy, czy jakiś taki przyjazny dziecku, który to temat chce wykonać. No i pracujemy. Pracujemy w glinie bezpośrednio tutaj na takich deseczkach. Mamy narzędzia ku temu, które ułatwiają tą pracę. Nie będę wymieniać jakie, bo jest bez liku tych narzędzi. Formujemy, tak jak mówię, według projektu pracę. Jeżeli jest to praca skomplikowana, duża, wymagająca więcej godzin pracy, więc przekładamy na kolejne zajęcia, jakby ciągłość, tak? Można te prace wtedy opakować w tak zwane wory, folie, żeby nam glina nie parowała i podczas kolejnych zajęć można wrócić do kończenia tej pracy. Także praca jest taka wielofazowa. A z kolei, jeżeli praca jest malutka, nie wymagająca wielogodzinnej pracy, więc podczas jednych zajęć taką pracę dzieci mogą zacząć i skończyć. Potem prace gotowe są suszone na tych półeczkach, które tu widać. Jeżeli osiągną określoną już formę, wyschną, wypalamy je. Mamy tu piec w tej pracowni, tu widać za tymi drzwiami tajemniczymi. I wypalamy te prace, układając mozolnie w piecu. Robimy to my, nauczyciele, bo jeszcze współpracuję tutaj z panią Olgą, której w tej chwili nie ma, jest na zwolnieniu, ale pan Daniel godnie ją tutaj zastępuje. I razem współpracując, bo piec musi być wypełniony cały pracami, jest to mozolna praca układania tychże, bardzo misterna, że tak powiem, bardzo trudna. No nie będę demonstrować w tej chwili, bo piec jest w użyciu, jest włączony, jest tam gorąco. Potem włączamy piec. Piec jest automatycznie sterowany przez komputer, więc mamy tą możliwość, że włączony jest tryb nocny wypału, więc jest tańszy, jeżeli chodzi o ekonomię, jest tańszy. Po czym piec sam się reguluje temperaturowo i rano się wyłącza. Taki proces wypału trwa kilkanaście godzin, od pierwszej fazy do 400 stopni, potem wędruje temperatura do 1200 nawet. To jest bardzo długi proces. I żeby dostać się znowu do pieca, czekamy około 3 dni, żeby go otworzyć. Więc to jest taki jeden cykl wypału. Po ostygnięciu pieca wyciągamy pracę. Jeżeli są w stanie surowym, czyli pierwszej fazie wypału, prace osiągają twardość, taką trwałość pewną. Poddawane są kolejnej obróbce, czyli szkliwimy. Tak jak tutaj dziewczynki wykonują tą pracę w tej fazie, czyli szkliwią. Technik zdobniczych jest mnóstwo, to nie wiem, to mogę zanudzić opowieściami. W każdym razie jest technika szkliwienia, angobowania, powtórnego szkliwienia, nakładek, no jest tego dużo, więc nie będę zanudzać. Po szkliwieniu prac, jeżeli nam się ładnie to wszystko uda, znowu prace są wkładane do pieca. Tutaj w tym momencie trzeba bardzo znowu uważać, dlatego że prace muszą być ładnie obrobione, wyczyszczone, żeby nie stykały się z podłożem części szkliwione, bo szkliwo jest szkłem. Też w wielkim skrócie to opowiem. Szkliwo jest szkłem, więc w tej temperaturze 1020 stopni wypału osiąga praca szklistość, trwałość i barwę. Jeżeli nam efekt się nie podoba szkliwienia, proces można powtórzyć wielokrotnie, żeby uzyskać jakieś ciekawe odcienie, barwy, jakieś eksperymenty ze szkłem. Więc tak wygląda mniej więcej w wielkim skrócie proces produkcji albo pracy z gliną. O, może pracy z gliną. No, efekty, tak jak mówię, są niekiedy bardzo, bardzo ciekawe, oszałamiające. Ja osobiście uwielbiam otwierać piec po szkliwieniu, bo lubię oglądać jakieś tam efekty takie nieoczekiwane, więc to bardzo lubię.
1: A w jaki sposób uczniowie mogą się rozwijać, chodząc na te zajęcia?

0: Myślę, że wielowarstwowo. Zacznę nawet od innej strony, nie tej technicznej lepienia w glinie, tylko tak jak na wielu innych zajęciach grupowych może nawiązywać fajne relacje z rówieśnikami, mogą nawiązywać jakieś, tak mówię, relacje, ale wymianę myśli, jakoś nawzajem sobie pomagać, zawiązują się przyjaźnie wieloletnie. Tu są uczniowie, którzy bywają, chodzą na zajęcia kilka lat, ci sami, więc to jest taki sukces też wychowawczy, no wielowarstwowa, taka fajna współpraca dzieci i nas, nauczycieli. I myślę, że bardzo ważna w wielu tych pracowniach tutaj w pałacu, bo po latach słyszę, że wiele z tych młodych ludzi, już dziś dorosłych, poszło ścieżką artystyczną. Czyli słyszę, że jakaś uczelnia artystyczna skończona, a tu jakaś mała manufakturka artystyczna otwarta, a to jakiś architekt nam wyrósł. Także jest to taka pocieszająca dla nas nauczycieli perspektywa, że takie zajęcia, czy to ceramika, czy plastyczne, mają wpływ jednak na dzieci i młodzież później. Także myślę, że to jest takie najważniejsze, że odkrywacie w sobie talenty, czasami mocno ukryte, czasami nieśmiałe, czasami nieokazywane, a tutaj możecie tak ładnie rozkwitać. I mi się wydaje, że to jest największy, najpiękniejszy sens naszej pracy. Tak jak mówię, nie tylko w tej pracowni, we wszystkich artystycznych pracowniach. Także to jest dla nas taka radość, dla nas nauczycieli.
1: O zajęciach ceramicznych w Pałacu Młodzieży mówiła Wioletta Rola, nauczycielka, która prowadzi zajęcia. Teraz będzie o stroju lachowskim. Jak wyglądał i skąd się wywodzi, jaka jest jego symbolika i czym się charakteryzuje, o tym opowie nam etnolog z Nowego Sącza, Patryk Rutkowski.
2: No i zniszczę całą świadomość, bowiem nie strój, a stroje lachowskie. Strojów lachowskich było
1: Czyli
2: bardzo
1: nie ma
2: dużo.
1: Jednego.
2: Nie ma jednego stroju lachowskiego. Nie ma czegoś takiego jak strój lachowski. To się właśnie wzięło z zespołów, ponieważ każdy tancerz ma swój jeden strój. I tyle. Strojów jest bardzo dużo lachowskich. Sama kultura lachowska jest bardzo szeroka, bo zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Od Nawojowej, która uważana jest za tą wieś pograniczną, przez Kamionkę Wielką, która dzisiaj już ma tą prowincję lachowską, chociaż niedawno nazywaliśmy ją góralską, Mystków, Mszalnica, która się nosi po lachowsku, a więc ma tożsamość lachowską, idąc dalej na północ, czyli praktycznie Mogilno, wieś granicząca tutaj kulturę lachowską, na północy aż do Przydonicy, niektórzy mówią do Iwkowej, no i zakręcając koło Ujanowice, jeszcze nasze lachowskie, mówię o Lachach Sądeckich, tam też się pojawia strój lachowski, chociaż etnografowie często dopisują tą wieś do Lachów Limanowskich, co chyba nieprawda. No i oczywiście Serce, czyli parafia po Odegrodzie, a potem drugie Serce, czyli Przyszowa, bo to jedna z druga stolica tak naprawdę Lachów Sądeckich, tam też jeden z najbogatszych strojów. No i Pomuńczyska i zawężamy się z powrotem tutaj do granicy.
1: No i pytanie, czy te stroje mają jakiś charakterystyczny element?
2: Tak. Przede wszystkim takim najbardziej charakterystycznym elementem to w ubraniu męskim kaftan. Kaftan męski, który pojawia się na całej Lachowszczyźnie, mówię o Lachach Sądeckich. Kaftan, który został przyniesiony tutaj, mówi się, z wojskiem francuskim, ma być tej mody francuskiej, ale mody też austro-węgierskiej. Chociaż w opinii naszej miał przyjść z wojskiem szwedzkim. Bo taki mit, który u nas funkcjonuje, to, że Szwedzi uciekający z miasta z Nowego Sącza pozostawili swoje mundury i jednym z takich mundurów był kaftan, który został zaadoptowany przez włościan lachowskich, włościan sądeckich. No i tutaj teorie są różne, bo niektórzy nawiązują do Podagrodzia i okolic, a niektórzy do Nawojowej i też tam miała się pojawić osobnik z Kamionki Wielkiej, więc jakby no, to jest po prostu legenda, ale krojem rzeczywiście nawiązuje do mundurów, tak samo jak spodnie. I o tym kroju i o zdobnictwie takiego kaftana pisali już niemieckojęzyczni badacze, między innymi Żegota Pauli, to już akurat polskojęzyczny badacz, ale też niemieckojęzyczni badacze, którzy wspominali o tym, że właśnie Mazurów Podkarpackich, czyli dzisiaj Lachów, charakteryzuje ten bogato zdobiony, haftowany, zdobiony jedwabnymi chwościkami, takimi małymi, nabijany mosiężnymi guzikami kaftan, wtedy jeszcze zwany kurtką, który tutaj jest taki piękny i reprezentacyjny. I on tutaj się pojawia w różnym zdobieniu. W Podegrodziu nie ma podkulek haftowanych, czyli takich na plecach zdobników, ale w innych częściach już te podkulki haftowane ma. Inny występował w okolicach Siedlca, tam też piękne kaftany. Inne wykonanie trochę skromniejsze w okolicach Marcinkowic, bo ten kaftan tak się tutaj po sądeczyźnie toczył i tak naprawdę jeden od drugiego jest zupełnie różny, bo jest...
1: Ale bazą jest jakby ten cały
2: bazą jest
1: ten kaftan.
2: Tak. Natomiast pozostałe stroje to oczywiście błokicie, czyli spodnie używane przez mężczyzn z haftowanymi bokami i stąd prawdopodobnie ta nazwa od boków błokici, które są z dwoma sercówkami. Wiadomo, że lachy mają trzy serca, jedno środkowe i dwa na przyporach. To już do Państwa uwaga, nasza kultura lachowska nie ma parzenic. Parzenice są tylko wyłącznie w strojach góralskich, a u lachów występują sercówki. To jest nasz taki wyznacznik, nasza tożsamość zachęca do tego, żeby z tego korzystać, z tej lokalnego zdobnictwa. No i co więcej, mówi się, że strój lachowski to przede wszystkim koszula haftowana na czerwono, a tu nieprawda, bowiem koszule u lachów były haftowane w różne kolory. Ta najbardziej powszechna to biały haft i on się pojawiał tutaj w większości regionów. Czerwona w okolicach Podegrodzia oczywiście jak najwięcej, ale też u bogatych gospodarzy w pozostałych częściach regionu. Występowały dwukolorowe, granatowo czy niebieskie, niebiesko-czerwone, które były haftowane zarówno haftem wypukłym, jak i krzyżykowym. Gostwica tak się lubowała w takich dwóch kolorach. No ale mamy też czarny kolor, który dzisiaj już nie został zrekonstruowany w okolicach zachodniej części, ale też czarno-czerwony i tutaj już nie wiemy, gdzie się pojawiał. Ja mam takie ryciny z dawnej wystawy w Poznaniu. Były takie koszule, które były w dwukolorowym hafcie, czyli czerwono-czarnym. Męski mniej więcej mamy omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie, idąc od dołu, czyli karbioki czy poloki, to buty polskie, które mają karby w okolicach kostki, bogate buty, potem błokicie, czyli spodnie haftowane, te granatowe, ale też były spodnie niehaftowane, były spodnie płócienne, białe spodnie, ja akurat bardzo często w lecie chodzę w tych płóciennych zamiennikach, bo jest lżej, bo równie są piękne, a później pas. Pasy w trzech odmianach, pas zbójecki czy góralski, tak go nazwali etnografowie, pas wysoki, taki najbardziej reprezentatywny, pas kawalerski, czyli wąski, na dwa lub trzy opasania wokół ciała, no i tak zwany sros, czyli pas, który jest noszony przez zarówno młodych, jak i starszych gospodarzy, ale bardzo bogaty. Koszula, kaftan albo kamizelka w przypadku innych pór roku, albo też braku pieniędzy na to, żeby taki kaftan mieć, gospodarze w pięknych, bogatych, haftowanych gurmanach, ale też haftowanych, zdobionych płótniankach. Płótnionka czy górnica, takie płótniane odzienie. Dzisiaj bardzo powszechne u młodych chłopaków. Zaczyna się moda na to, chłopcy zaczynają chodzić, nawet w zespołach regionalnych one się pojawiają. No i obligatoryjnie kapelusz, a ozdobą ciosek, czyli taka półkolista ozdoba pod szyją, albo też haftowana kokarda pod szyją. No i chłopski strój mamy.
1: A u pań właśnie, miałem pytać, jak to wygląda u kobiet. Czy one też, te stroje, różnią się od regionów?
2: Od subregionów oczywiście, natomiast przede wszystkim dzielą się ze względu na stan cywilny, inaczej panna, inaczej mężatka.
1: A u panów nie? Kawaler u panów... i...
2: Żonaty. No właśnie, tego nie wiemy. Nie możemy o tym powiedzieć za bardzo. Wszystkie moje teorie, które były dotychczas legły w gruzach, na pewno kwiatki u kawalerów w kapeluszu są zarezerwowane tylko dla kawalerów. Żonaci nie chodzą w kwiatkach, nie zdobią kapelusza.
1: Czyli tutaj możemy poznać, tak?
2: Dzisiaj jest w ogóle jakaś dziwna tendencja, bo widzę tych żonkosi w bukietach przy kapeluszach, no ale... No cóż to powiedzieć.
1: Może ładnie wygląda dlatego.
2: Może ładnie wygląda, a może poza domem, no to jakiś taki znak wolności. Okay. Pozostawię już to niedopowiedziane. Natomiast jeśli chodzi
1: skupmy
2: o kobiety...
1: Skupmy się na kobiecych strojach, tak. Jak to wygląda.
2: Kobieta zamężna obligatoryjnie musiała mieć nakrytą głowę. To było obligatoryjne.
1: Czym?
2: Czym? Albo chustką, albo czepcem, albo czepkiem, w zależności od tego, w której części sądeczyzny jesteśmy, ale to było obligatoryjne, więc chustka pod brodę, czyli to, co jeszcze dzisiaj pamiętamy, zawsze wiązana pod brodę, nigdy nie do tyłu, bo to była taka duma tej kobiety. Potem chusty tybetowe, szersze, wiązane w formie czepcowej, one się pojawiają, czyli z takim specjalnym wiązaniem na czołem. Czepce, czyli chusty czepcowe, białą nicią haftowane na czerwono, ale też ciekawostka, pojawiają się z drobnymi ornamentami żółtymi i niebieskimi, wiązane w specjalny sposób, też z takim czubem nad czołem. No ale też pojawiają się tutaj na Sądeczyźnie takie czepeczki, które się zakładało na powszechnie dni i one jakby służyły, żeby te włosy były zakryte, żeby one były niepokazywane. No i potem najbardziej bogate zdobienie i najbardziej bogaty ubiór damski to przede wszystkim kabot. Kabot szyty na wzór bekesza węgierskiego i dlatego o nim mówię, bo właśnie niemieckojęzyczni badacze o tym pisali, między innymi Kronbach, że tutaj charakteryzuje tych lachów sądeckich ten kabot z 30 organkami na plecach, poszerzany, z bogato wyłożonym kołnierzem. Z bogato wyłożonym kołnierzem, no i wszelakie wizytki, które się nosi, haftowane, bo wiadomo, strój lachowski jest bardzo bogaty, bardzo haftowany, ten najbardziej odświetlny. Oczywiście występują też subregionalne różnice, które są mniej zdobne. Wizytka haftowana, bogata, no to koszula, oczywiście, tak już powiedziałem, w czerwonym, białym, czarnym, czerwono-niebieskim, czarno-czerwonym hafcie, dużo, żeby wymieniać, żeby się nie pogubić z tych kolorystyki. I spódnice. Spódnice u lachów to przede wszystkim perkaliki różowe, po dzisiaj noszone. No, różowy kolor to jest, chyba jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który tak intensywnie nosi różowe spódnice. I zapaski w kolorach biskupich, takich ostrych. Strój lachowski jest ostry kolorystycznie. Nie jest, po lachowsku byśmy powiedzieli, płynny, tylko jest taki ostry, jest taki żywotny, jest widoczny. A w przypadku młodych gospodyń albo też panien, tutaj gorsety wchodzą w rachubę, granatowe aksamity, czarne, haftowane, bogato, takie zdobnictwo koralikowe, no ale też pojawiają się adamaszkowe, czyli z takich tkanin bardzo drogich, sprowadzanych, ze sukien szyte, w zależności od części regionu. Inne w Nawojowej, inne w Podegrodziu, inne, to dzisiaj widać, że w Gostwicy na przykład był taki gorset z gwiazdkami. Nieświadomi wykonawcy często interpolują, przekładają te gorsety i tak na przykład dzisiaj w Kamionce się nosi gorsety z Gostwicy. Aha. Takie gwiazdeczki, które mają przy półkolach wyciętych. No tak się dzieje, bo już przestaliśmy dbać o swoją świadomość wsi, a bardziej dbamy o świadomość i tożsamość wielkiego regionu, jakim jest region Lachów Sądeckich.
1: A powiedz mi, kiedy ten strój dawno, dawno temu był używany?
2: Czyli zaczynamy od początku i tak powinniśmy rozpocząć. Strój, czyli najbardziej odświętne ubranie chłopskie. Czyli zarezerwowane do warstwy chłopskiej i tylko podczas świąt. A kiedy są święta? Kiedy się zaczyna najbardziej świąteczny dzień tygodnia? W niedzielę. Więc na sumę do kościoła w stroju, wracamy z kościoła i składamy pieczołowicie ten strój do skrzyni. W przypadku
1: na kolejną
2: kobiet.
1: Niedzielę.
2: Dokładnie tak, albo na kolejne
1: albo
2: święto.
1: Albo na kolejne święto.
2: I w zależności od świąt, taka kolorystyka w przypadku ciemnej pory roku, czyli Adwent, Boże Narodzenie, kiedy jest ciemno, ubieramy się ciemniej, kobiety ubierają ciemniejsze chustki, ale kiedy przychodzi jasna pora roku, na przykład Wielkanoc i Zmartwychwstanie, to wtedy kościół bieleje, bo kobiety ubierają białe czepce, białe rańtuchy, czyli takie chustki, białe odziewaczki. Wtedy jest to takie zmartwychwstanie, jasne, kolorowe i przede wszystkim zupełnie inne niż w tej ciemnej porze roku.
1: Czy na wesela też chodzono właśnie w takich strojach, też je ubierano?
2: Oczywiście, musieliśmy pokazać swoją zamożność. Mówią niektórzy, że nawet na jarmarki potrafiono się ładnie ubrać, bo na takim jarmarku można było pokazać swoją przynależność, swoją zamożność i to, do jakiego regionu należy. Bo takie stroje przede wszystkim miały funkcję tożsamościową, pokazującą przynależność do regionu. Do regionu to jest jedno, ale przede wszystkim do danej wsi, bo każda wieś różniła się między sobą zdobieniem. I wschodnia część Lachów, płótnianki, które tam są już niezdobione, czerwono wyłogi na Mystkowie, ale Mszalnica chodzi już w niebieskich, bo nie chce być taka jak Mystków i dzisiaj już zapomnieli o tym, nie chodzą tak ubrani, ale tam były niebieskie wyłogi, żeby pokazać odmienność, oddzielność dwóch tak naprawdę sąsiadujących blisko siebie wsi.
1: O strojach lachowskich opowiadał etnolog z Nowego Sącza Patryk Rutkowski. Była jedną z najpopularniejszych polskich malarek stylu Art Brut. Mowa o Marii Wnęk, sądeckiej artystce, która tworzyła przez wiele lat. Urodziła się w 1922 roku w Olszance w powiecie nowosądeckim, tam też zmarła w 2005. Jej prace są bardzo charakterystyczne. O jej twórczości i pracach opowiedział nam Daniel Lachor z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
3: Jednej z najwybitniejszych malarek związanych ze sztuką Art Brut, która mieszkała w gminie Podegrodzie. Sama malarka zaczęła malować i tworzyć dość późno. Natomiast jej obrazy i wszystkie prace, które możemy oglądać, czy to w kolekcji Muzeum w Nowym Sączu, czy w kolekcjach, które znajdują się w różnych miejscach, które prezentują sztukę nieprofesjonalną, są specyficzne, bo faktycznie oddają taki dość nietypowy, niezrozumiały przez społeczeństwo charakter samej artystki, która przeżywała wiele wewnętrznych rozterek i przypuszczam, również zmagała się z takimi wewnętrznymi problemami związanymi i z egzystencją, z akceptacją, z szacunkiem związanym z jej osobą.
4: Ewie Harsdorf, która była jakby, można powiedzieć, taką odkrywczynią Marii Wnęk, która pomogła jej wydobyć właśnie ten talent taki plastyczny, pomogła jej rozwinąć swoją twórczość.
5: Ewa Harsdorf pochodziła z Nowego Sącza, a Maria Wnęk z małej miejscowości w okolicy Podegrodzia, z Olszanki. One się w jakiś sposób znały, kontaktowały?
4: Tak, oczywiście. Maria Wnęk dość późno zaczęła malować, tworzyć, dopiero w wieku 40 lat. Zaczęła chodzić, uczęszczać na zajęcia plastyczne do Domu Kultury, tam gdzie uczyła plastyki, prowadziła zajęcia plastyczne Ewa Harsdorf i pod jej opieką, pod jej jakby skrzydłami rozwijała swój malarski talent. Także to spotkanie, te osoby się znały. Maria Wnęk mając lat 40 zaczęła malować, zaczęła tworzyć i praktycznie do końca swoich dni malowała. To był jej sposób jakby wyrażania siebie, to był jej sposób na życie, ponieważ właśnie czuła się trochę wykluczona przez to, że jakby była chora psychicznie, nie była zrozumiana przez społeczeństwo, często wyśmiewana, właśnie nieakceptowana i to poczucie tego braku akceptacji bardzo jakby zamknęło ją na ten świat taki zewnętrzny i przez sztukę, przez plastykę, przez właśnie malowanie wyrażała to, co czuje. Była osobą bardzo religijną i to właśnie pokazywała w swoich pracach. Miała takie poczucie swojej misji, że właśnie przez pracę chce nawracać ludzi. Nazywamy ją taką Nikiforką w spódnicy, także jest taką przedstawicielką polskiej sztuki Art Brut, sztuki ludzi wykluczonych, outsiderów właśnie, często niewykształconych, borykających się z chorobami psychicznymi.
5: Co się stało z jej obrazami?
4: Jej obrazy są teraz bardzo, bardzo znane, praktycznie na całym świecie. Jest w kolekcjach i w Muzeum Okręgowym mamy bardzo dużą kolekcję jej prac, w Muzeum Etnograficznym, a także po całym świecie. W Lozannie, w Baltimore.
1: Mówiła Anna Florek z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Maria Wnęk zmarła w 2005 roku w Olszance w powiecie nowosądeckim. Część jej prac w swojej kolekcji ma Muzeum Ziemi Sądeckiej. Teraz zaglądamy do Muszyny w powiecie nowosądeckim. Od Nowego Sącza dzieli nas mniej więcej godzina jazdy samochodem i półtorej godziny jazdy pociągiem. Warto odwiedzić to miasteczko o każdej porze roku, bo można znaleźć tu sporo atrakcji. Zachęca przewodnik po Muszynie Zuzanna Długosz.
6: Muszyna generalnie w ostatnim czasie zwana miastem ogrodów. To nomenklatura mówi, że jest taki produkt turystyczny, a dla Was to takie miejsce, które bardzo przyjazne wszystkim i oddziałuje na wszystkie nasze zmysły. Bo wiecie, ogród biblijny rzeczywiście takie miejsce, które daje strawę duchową. Natomiast ogrody zmysłów, o których będzie dzisiaj troszkę szerzej, i ogrody magiczne, będą oddziaływać na nasze zmysły takie wszystkie, które mamy, wszystkie pięć, a jak ktoś uruchomi szósty, to będzie super. Słuchajcie, ogrody zmysłów, czym są? Ogrody zmysłów kiedyś jeszcze nazywane sensorycznymi, ale w tym momencie, żeby nam Polakom było łatwiej, nazywane ogrodami zmysłów, no bo mamy tych zmysłów pięć: wzrok, słuch, smak, dotyk i węch. Rośliny tam posadzone oraz kompozycje tam zawarte mają wszystkie nasze pięć zmysłów obudzić jednocześnie. W szybkim świecie, w jakim żyjemy, zabieganym, zagonionym i takim nie dbającym o nasze zmysły w ogóle, to miejsce ma obudzić je jednocześnie i w ten sposób dać nam odpocząć, czyli wstawić cały nasz organizm w stan relaksu. I tak tam właśnie jest. Pyszne poziomki, tylko nie o tej porze, tylko dopiero jak te poziomki następują, czyli tak na przełomie czerwca i lipca. Mamy pięknie szemrzący strumyk, śliczne róże, kujące ostro krzewy i na słuch oddziałuje tak, właśnie ten szemrzący strumyk, czy też inne liście, które ocierają o siebie. To jest jeden powód, dla którego warto tam pójść. Drugi jest taki, że jest tam tak zwany fitness pod gołym niebem, czyli urządzenia, które możemy używać całodobowo, nie ma tam wstępów, nie ma tam furtek. O 5 rano, o 23, o 3 po południu, o każdej porze, jakie kto sobie wybierze. Dodatkowo dla tych, którzy wezmą ze sobą swoje latorośle, jakichś nieletnich, malutkich, takich przedszkolaków, to tamte dzieciaki naprawdę nie mają gdzie uciec, ponieważ jest tam wielka, otwarta przestrzeń, wielki, zielony teren i w ten sposób wszyscy odpoczywają. Dzieci mogą sobie poganiać, my mamy szansę na chwilkę chociaż przysiąść. No i ostatnio się z jakąś grupą śmiałam, że ogród sensoryczny, zwany inaczej zmysłów, to jest też miejsce, gdzie można uprawiać kocing na trawingu, dlatego że rzeczywiście zielona przestrzeń umożliwia pikniki, a dla osób, które chciałyby sobie tam zapalić przysłowiowe ognisko, trzeba tylko zgłosić w Urzędzie Miasta, że się to robi i za jakąś dosłownie symboliczną opłatę przyniosą tam drewno, także można tam również zjeść coś na ciepło. I to jest ogród zmysłów. Jeśli dla kogoś to jeszcze mało, to jest tam również wieża widokowa.
5: Właśnie miałem pytać o to, bo to jest chyba taka jedna z największych atrakcji, że można całą Muszynę, nie dość, że ogród jest na wzgórzu, to jeszcze można wejść wyżej i zobaczyć panoramę Muszyny i okolicy.
6: No właśnie. Wieża widokowa to kolejna atrakcja. Oczywiście trzeba pokonać ponad 70 schodów, ale nagrodą za trud podejścia są piękne panoramy widokowe. Przy dobrej widoczności oglądamy oczywiście Tatry. Jaworzynę Krynicką widać właściwie zawsze, ale widzimy też wzgórze zamkowe, no i jeszcze inne elementy, nie wszystko zdradzę, po to, żebyście mogli sami odkryć, tak? Po to, żeby można było samemu odkrywać, co tam się miłego dzieje. I też, jeśli pozwolicie Państwo, w tym miejscu dodam jeszcze o grze miejskiej, ponieważ jednym z elementów, dlatego o tych schodach powiedziałam, ponieważ jednym z elementów gry miejskiej jest liczenie schodów. A czym w takim razie jest gra miejska? Gra miejska w Muszynie to taka gra z bocianem. Otrzymujecie ją Państwo zupełnie bezpłatnie w centrach informacji turystycznej, albo w Muzeum Regionalnym, albo w Centrum Informacji przy Ogrodach Biblijnych. I dosłownie jedne zdanie o każdej atrakcji umożliwia już rozwiązanie tej gry. Gra polega na tym, że w kolejnych miejscach znajdujemy cyfry z rozsypanki, która w tej grze się znajduje, zamieniamy na litery, wkładamy do hasła i w Muzeum Regionalnym na koniec czeka dla każdego drobiazg, niespodzianka za rozwiązanie. Ci, którzy już robili, warto, żeby przyszli jeszcze raz, sprawdzili, czy nic się nie pozmieniało.
5: Czyli generalnie możemy lepiej poznać Muszynę i zabytki tego miasta.
6: Tak, dokładnie gra miejska oprowadza po zabytkach, po atrakcjach, nie tylko po zabytkach, ale też po atrakcjach i jest to taki ciekawy, interdyscyplinarny sposób zwiedzania miasta, nie taki standardowy, że czytamy przewodniki, że historia miasta i geografia i coś tam, tylko właśnie jest to miłe, sympatyczne, też wymaga czegoś od nas i dzięki temu też odpoczywamy od zwyczajnych obowiązków, od zwyczajnych rzeczy, które nas na co dzień spotykają.
5: Wspominałaś o Muzeum Regionalnym. Co tam zobaczymy?
6: Muzeum Regionalne, warto zwrócić uwagę na samą nazwę. Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, a nie Państwa Muszyńskich. bo to nie od nazwiska Muszyński, tylko od długiej, długiej, długoletniej, długowiecznej historii państwa Muszyńskiego, państwa, które było własnością biskupów krakowskich do czasów rozbiorowych, ale to zostawimy sobie na inne spotkanie. Warto zwrócić uwagę, że Muszyna, miasto, które znajduje się na południu Galicji, bardzo długo było bardzo biednym miastem. W związku z tym też to muzeum pokazuje, jak się ludziom żyło, jak trudno się ludziom żyło tak naprawdę jeszcze do drugiej połowy XIX wieku. Stąd co znajdziemy? Tym, czym się ludzie zajmowali. Przede wszystkim znajdziemy strój regionalny tego terenu, czyli mieszczki i mieszczanina Muszyńskiego, bo tak się ludzie dawniej nosili. Znaleźli, w jaki sposób farbowano płótno, jak wyglądał zakład szewski, na czym ludzie grali, z czego ludzie jedli, jakie grupy etniczne poza Polakami występowały w Muszynie i okolicach, czyli zarówno Łemkowie, jak i Żydzi. Znajdziemy również wykopaliska, zarówno

0: aktualnie w ramach konwencjonalnych działań. Także serdecznie gratuluję tej konferencji już dzisiaj po pierwszym panelu i cieszę się, że możemy być razem. Życzę wszystkim, zarówno słuchającym, jak i będącym obecnym tutaj na konferencji, jak i tym czytającym sprawozdania później pokonferencyjne, aby mieli takie same wrażenia i odczucia jak ja teraz. To nie jest tak, że Wojskowa Akademia Techniczna sama w sobie robi rzeczy potrzebne dla wojska. Wręcz odwrotnie. Wojskowa Akademia Techniczna robi te rzeczy, które każe im żołnierz z pola walki. A my jesteśmy tą uczelnią, która kształci dowódców i to my do Wojskowej Akademii Technicznej w ramach również współpracy, nie tylko resortowej, ale współpracy pomiędzy uczelniami mówimy, potrzebne nam jest to, to, to i to. I również na takich konferencjach jak dzisiejsza spotykamy się i mówimy, co by należało zmienić, żeby polepszyć skuteczność żołnierza na polu walki, jak i również oddziałów, pododdziałów, związków taktycznych i całych sił zbrojnych. To na tym polega. Żadna uczelnia typu politechnicznego, czyli taka politechnika, jak jest Wojskowa Akademia Techniczna, sama z siebie nie wymyśli, co jest potrzebne. Także na tym to polega i myślę, że ta współpraca jest super, ale chciałem również powiedzieć, że my mamy również bardzo prężny ośrodek, jeżeli chodzi o informatykę i w tym zakresie konkurujemy mocno z Wojskową Akademią Techniczną, więc wszystkich chętnych na informatykę zapraszamy zarówno na cywilne, jak i na wojskowe.
1: Mówił generał Marek Tomaszycki, rektor Akademii Wojsk Lądowych i jeden z prelegentów. Nowa klasa sportowa od września ruszy w 4 Elo w Nowym Sączu. Będzie ona miała profil piłki nożnej kobiet, mówi Jerzy Galara, dyrektor szkoły.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej utworzeniu, kontynuacji klasy kobiecej piłki nożnej. No i mamy taką naprawdę prawdziwą sportową bombę, jeśli chodzi o kobiecą piłkę nożną, bo koło mnie, po mojej lewej stronie, siedzi już, można powiedzieć, gwiazda Ekstraligi kobiecej piłki nożnej. No i wschodząca gwiazda reprezentacji Polski, myślę, że taka największa gwiazda, która gdzieś tam za chwilę nam w tej kobiecej reprezentacji zabłyśnie, bo już zaczyna nam błyszczeć. Jak to jest ważne dla naszej szkoły? Bardzo ważne, ponieważ trafiają do nas naprawdę zdolne dziewczyny, które mogą się realizować i które chcą się realizować, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiecą, która rozwija się naprawdę w bardzo szybkim tempie. I może jeszcze jest daleko do męskiej piłki, jeśli chodzi o zarobki, jeśli chodzi o popularność. Natomiast myślę, że ten czas nadejdzie i on się zbliża naprawdę wielkimi krokami, ponieważ kobiety z racji swojego charakteru, z racji agresywności, z racji takiej wytrwałości do pracy będą za chwilę prezentować równie wysoki poziom jak mężczyźni, ale nie będę przedłużał. Tu mamy prawdziwą gwiazdę, więc chciałbym, żeby ona przede wszystkim nam tutaj parę słów powiedziała, jak widzi tą naszą współpracę, jak widzi szkołę, do której przecież chodziła i jak jej się podoba w Ekstralidze, no i ewentualnie jakie plany na przyszłość i reprezentacyjne i klubowe.
3: To jeśli chodzi o szkołę, wspominam ją bardzo dobrze. Lubiłam tutaj spędzać czas z rówieśnikami, jak i z nauczycielami. Bardzo dobrze mi się tutaj współpracowało. Na pewno byłam zadowolona z tego, że po prostu mogłam się rozwijać piłkarsko, na czym tak naprawdę mi zależało. W reprezentacji i w klubie czuję się naprawdę bardzo dobrze i jestem zadowolona, że tam trafiłam. Również jestem zadowolona z tego, że tyle lat spędziłam w Jelnej razem z trenerem Wojtkiem. I do dzisiaj, jeżeli wspominam te czasy i te momenty, to uważam, że trener Wojtek to jest taki mój drugi tata. I tak naprawdę do dzisiaj, jeżeli mam jakikolwiek problem, dzwonię do niego i pytam się, czy jest w stanie mi pomóc. Więc tak w sumie zapraszam wszystkie piłkarki tutaj do szkoły 4 Liceum Ogólnokształcącego. No jeżeli chodzi o plany reprezentacyjne, to na pewno chciałbyśmy wygrać 2 najbliższe mecze. A jeżeli chodzi o plany karierowe, zostawię to na ten moment dla siebie.
4: Ja może zacznę od tego, że jesteśmy bardzo dumni, że taka piłkarka jak Paulina Tomasiak chodziła do naszej szkoły, tutaj podnosiła swoje umiejętności piłkarskie i grała w naszym klubie UKS Trójka Fakrojelna, który współpracuje ze szkołą i z panem dyrektorem Galarą i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Mogę powiedzieć tylko tyle,

0: Tyle, że Paulina Tomasiak jest taką samą dziewczyną jak wszystkie inne dziewczyny, które chodzą do tej szkoły. Niczym się nie wyróżniała, poza tym, że była bardzo pracowita, bardzo zdeterminowana i chciała zawsze dążyć do celu, jaki sobie wyznaczyła, dlatego osiągnęła sukces. Natomiast jej kariera, jej historia powinna być inspiracją dla innych młodych zawodniczek, ponieważ każda, która tylko ma determinację, zaangażowanie, chęć odniesienia sukcesu, może to zrobić i wszystko zależy tak naprawdę od osoby, a nie od tego, co się dzieje dookoła. Cieszymy się, że Paulina przyjęła nasze zaproszenie. Wiemy, jak ma napięty grafik, jak trudno było tu przyjechać. Cieszymy się, że poukładała swoje sprawy tak, żeby być z nami, że będzie takim patronem tej szkoły i patronem klasy sportowej. Mam nadzieję, że jak najwięcej piłkarek w tej klasie kolejnej utworzonej będzie od przyszłego roku i będziemy podnosić umiejętności tych zawodniczek i niedługo kolejna Ewa Pajor oraz Paulina Tomasiak wyjdą z murów tej szkoły.
1: Przede wszystkim na początek chciałem podziękować serdecznie panu dyrektorowi Jerzemu Galarze za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Bardzo się cieszę, że mam przyjemność wziąć udział w takim wydarzeniu i bardzo mi miło i tutaj jeszcze osobiście chciałbym pogratulować Paulinie wybitnego osiągnięcia, jakim jest dostanie się do reprezentacji Polski. Serdeczne gratulacje też składam trenerowi Wojtkowi Mrozowi, który w dużej mierze tutaj przyczynił się do tego, żeby tak było. Ja chociaż wywodzę się z męskiej i piłki i funkcjonuje na co dzień w akademii, która w większości skupia chłopców, to mimo wszystko te dziewczynki pojawiały się i mam nadzieję pojawiać się też będą w piłce coraz częściej. Liczymy na to tutaj wspólnie z obecnym panem radnym Dawidem Dumaną, że frekwencja w klasie sportowej kobiecej, jeśli chodzi o piłkę nożną, będzie jak największa. Nam na tym bardzo zależy. Zależy nam na tym, aby ten poziom zarówno sportowy, jak i edukacyjny był jak najwyższy. Sami też współpracujemy ze szkołą jako klub sportowy Dunajec, mając tutaj klasę sportową i liczymy, że w przyszłości będziemy jeszcze bardziej rozbudowywać tą naszą współpracę. Także serdecznie zachęcam wszystkie dziewczyny trenujące piłkę nożną do uczęszczania do szkoły sportowej liceum numer 4.
2: Szanowni Państwo, ja również następnie bym chciał podziękować tutaj Jurkowi Galarze za to, że właśnie taka klasa o profilu piłki nożnej dziewcząt jest w tej szkole cały czas tworzona, kolejne roczniki. Podziękowania dla trenerów, którzy prowadzą, bo po prostu robią fantastyczną pracę, fantastyczną robotę wykonują. Dla Pauliny, bo Paulina pokazuje, że tutaj właśnie w naszym regionie jest pełno wartościowych zawodniczek, zawodników i można zdobyć ten sukces, można osiągnąć sukces, trzeba mieć marzenia i dążyć do tych marzeń, a my tak naprawdę w tej szkole jesteśmy po to, aby pomagać zdobywać te cele, realizować swoje marzenia. No i co? No i jestem pewien, że Nowy Sącz również będzie bardzo mocno kładł nacisk, aby to szkolenie piłki nożnej, dziewcząt, kobiecej szedł jeszcze na wyższy poziom, żebyśmy go rozwijali i również z mojej strony będzie pełne wsparcie o to, aby realizacja tych naszych planów była jak największym tego znaczeniu, jak największym szerszym polu. Dziękuję bardzo.
3: Rekrutacja do klasy piłki nożnej kobiet i mężczyzn, bo to jest łączona klasa, ruszyła nam już w zeszłym tygodniu od poniedziałku, od 18 maja i będzie trwać do 1 czerwca, więc trzeba się sprężyć i nie zapomnieć sobie o tym terminie, bo ten termin jest bardzo ważny i on obliguje nas do przyjęcia do szkoły i do tak naprawdę takiego drugiego etapu rekrutacji, jakim są testy sprawnościowe. 24 osoby przewidujemy do tej klasy, już jest zapisanych spora grupa. Tak jak powiedziałem, no trzeba wykorzystać moment i jak najszybciej się po prostu do tej klasy zapisać. We wrześniu ruszamy treningami, treningi będą się odbywać w różnych miejscach, jeśli chodzi o boisko naturalne, to na Kielińskiego, jeśli chodzi o boisko ze sztuczną nawierzchnią, to na Zawadzie, także te warunki mamy bardzo dobre. O kadrze trenerskiej pan Dawid Dumana wspomniał, no filarem kadry trenerskiej jest przede wszystkim pan Wojciech Mróz, który jest łowcą i ty tych talentów, no i szlifuje te diamenty do takiego poziomu, jakim jest właśnie między innymi pani Paulina, czyli do topowych zawodników i zawodniczki na skalę Polski, a nawet i za chwilę świata. To będzie łączona klasa, czyli męsko-żeńska, natomiast zajęcia się odbywają się w podgrupach i tam jest tak, że dziewczyny mają osobno treningi, chłopcy mają osobno, inna kadra trenerska do dziewczyn, a inna kadra trenerska do chłopców. My, tak jak we wcześniejszych konferencjach, nasza szkoła jest szkołą publiczną, jest szkołą otwartą dla wszystkich klubów w Nowym Sączu i spoza Nowego Sącza. My przede wszystkim przyjmujemy każdą młodzież, nie koncentrujemy się na ścisłej współpracy z danym klubem, tylko każda osoba, która chce pograć w piłkę, chce się rozwinąć, to może przyjść do naszej szkoły i wydaje mi się, że z jednej strony to jest dla nas handicap, bo my jakby nie promujemy tylko zawodników z danego klubu i nie robimy tego, natomiast no pewnie trudność jest organizacyjna, ale łapiemy to i myślę, że przynosi to efekty w postaci choćby właśnie osoby, która dzisiaj jest bohaterką.
4: Rekrutacja do klasy potrwa do 1 czerwca. Tak powinien zachować się każdy z nas, mówi kierowca miejskiego autobusu z Nowego Sącza, który podczas jednego ze swoich kursów pomógł pasażerce. Kobieta nie mogła oddychać i traciła przytomność, opowiada pan Przemysław.
5: Ja się nie czuję bohaterem, bo mi się wydaje, że to, co ja zrobiłem, powinien każdy tak zareagować, więc dla mnie to było coś normalnego. Tak, to była niedziela, około godziny 11, wykonywałem kurs w linii 7, i w autobusie zaczęło się poruszenie, ta słaba dziewczyna. No i wtedy ja zareagowałem, zatrzymałem autobus i dziewczynie została udzielona pomoc, przyjechała karetka, zabrała dziewczynę i ja wykonywałem dalej swoją pracę.
6: Czy w codziennym życiu, w codziennej pracy w MPK jesteście specjalnie szkoleni jakoś? Macie taką wiedzę, jak udzielać, jak pomagać w kryzysowych sytuacjach?
5: Jesteśmy przeszkoleni, na szkoleniach BHP mamy pierwszą pomoc i ogólnie wiemy, jak się zachować wtedy.
6: Jak reagowali pasażerowie? Oni starali się panu pomóc?
5: Większość tak. Większość się starała pomóc i zareagowała, a byli też tacy, co obojętnie reagowali, o tak to mówimy.
6: To tak trochę wyróżnienie, trochę zachęta, docenienie, jak pan to odbiera?
5: Myślę, że tak. Jest to dla mnie jakieś tam wyróżnienie małe.
6: Ale bohaterem pan się nie czuje?
5: Nie, nie czuję się bohaterem.
6: Czyli zrobiłby pan to jeszcze raz, gdyby była taka sytuacja?
5: Tak. Gdyby była taka sytuacja, to bym to powtórzył.
7: Pan Przemysław Biedrawa, jako kierowca naszego autobusu, zachował się fantastycznie, udzielił pierwszej pomocy, ściągnął wsparcie. Stąd moja decyzja bardzo szybka o nagrodzeniu właśnie pana Przemysława, bo myślę, że trzeba promować tego typu postawy, tym bardziej, że były osoby, które wtedy się odsuwały, uciekały, bały się. No, też to może ludzka reakcja, ale musimy wszyscy reagować. Każdemu z nas, z naszych najbliższych może się to zdarzyć i myślę, że tutaj ta postawa zasługuje na właśnie nagrodę. Pracownicy są przeszkoleni, jak udzielać pierwszej pomocy, są w stanie udzielić takiego wsparcia i jak widać, to działa.
4: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, który przyznał panu Przemysławowi wyróżnienie. Kobieta, która zasłabła, wróciła do zdrowia. Do czasów średniowiecza będzie można przenieść się w Nowym Sączu. Na wycieczkę wybiorą się ci, którzy już w sobotę odwiedzą okolice ruin Sądeckiego Zamku. Będą tu czekać różne pokazy, warsztaty czy walki rycerskie. Będzie też można zwiedzić Basztę Kowalską.
8: 30 maja otwieramy Basztę Kowalską dla mieszkańców, ale też oczywiście dla turystów. Więc będzie to taka podróż w czasie do średniowiecza. Przygotowujemy plenerowe przedstawienie historyczne, które będzie trwało od godziny 11 do godziny 16. Pojawią się na przykład jako ciekawostka pojedynki rycerskie i o pełnych godzinach te pojedynki będą się odbywały i oczywiście pojawią się takie elementy, z którymi się często też spotykamy w różnego rodzaju takich historycznych miejscach, jak warsztaty rzemiosł historycznych, tkactwo, gęcarstwo, wikliniarstwo, wypiek podpłomyków. Pojawi się oczywiście możliwość wielu atrakcji dla dzieci, jak strzelanie z łuku, walka bronią, tańce średniowieczne. No i tutaj osobą prowadzącą, muszę powiedzieć, udało się pozyskać pana Piotra Krigera, mistrza Polski, mistrza świata w konkurencjach walki długiego miecza i tarczy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, pojawi się możliwość zwiedzania już Baszty Kowalskiej, bo wprowadzamy to jako atrakcję. Na razie będą to takie grupowe możliwości zwiedzania tej baszty, żeby zachować bezpieczeństwo, żeby się pojawiła się osoba, która też opowie o historii naszego nowosądeckiego zamku i będzie można rzeczywiście cieszyć się z odnowionej Baszty Kowalskiej i zabezpieczonych naszych ruin zamkowych.
4: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Ja przypomnę, że to wszystko już w sobotę od godziny 11 do 16. Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał konkurs Young Car Mechanic i będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych, mówi Ewa Zielińska, dyrektor szkoły.
9: Tym razem uczeń zespołu szkół samochodowych Paweł Kluska, uczeń technikum pojazdów samochodowych, został mistrzem Polski Young Car Mechanic. To są zawody ogólnopolskie dla mechaników samochodowych. Finały odbywały się w Warszawie i Paweł, pod opieką naszego nauczyciela, pana Grzegorza Poręby, przygotowywany był też przez pana Jarosława Adamczyka, pojechał i przez 2 dni wykonywał różne zadania z zakresu mechaniki samochodowej.
10: A to były też zawody dla zawodowych mechaników, czy tylko dla uczniów szkół o profilu samochodowym?
9: Tylko dla uczniów. Young Car Mechanic, czyli młody mechanik.
10: Ile osób wzięło udział?
9: 12 uczniów z całej Polski.
10: To chyba jest duma, bo poza tym, że wasz uczeń zdobył pierwsze miejsce, będzie teraz reprezentował Polskę na tych mistrzostwach międzynarodowych, to też przywiózł konkretną kasę dla szkoły na zakupy.
9: Oczywiście, przy okazji dostaliśmy voucher na kwotę 5000 od firmy Intercars i to jest nagroda za zajęcie pierwszego miejsca przez Pawła. No dalej Paweł ćwiczy, zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach. No i przygotowuje się do finału w Rydze 11 czerwca.
10: Paweł, to teraz pytania do ciebie. Opowiedz mi, jak w ogóle wyglądały te zawody.
11: No to jest nas 12 uczestników, mamy 12 zadań. Każde zadanie jest punktowane. Oczywiście każde zadanie przygotowane przez inną firmę. Nie są to proste zadania. Na każde mamy 45 minut. Wszystko jest punktowane od BHP krok po kroku.
10: Możesz opowiedzieć, na czym polegały te zadania?
11: Każda firma przygotowała inne zadanie, na przykład od wymiany akumulatora aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem, ale tak naprawdę z zadaniami różnej kategorii, na które nie zawsze jesteśmy przygotowani, ale mamy instrukcję serwisową i na tym musimy polegać, na swoim doświadczeniu również, którą zdobędziemy między innymi w szkole, bo nie jest to tylko praktyka, ale też teoria.
10: A było coś, co cię zaskoczyło podczas tych zawodów?
11: Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem, bo nie wiemy, jakie one będą. Przygotowujemy się z ogólnej wiedzy, a to, co nas spotka, dopiero dowiadujemy się chwilę przed. Są konkretne modele samochodów, głównie to jest grupa Volkswagena, ale też są silniki na stojakach, nie pracujemy stricte na pojazdach. Wiadomo, oczywiście jak mamy silnik w samochodzie, to jest trochę trudniej, ale jak mamy na stojaku, mamy konkretną wymianę na przykład osprzętu, czyli całego zasilania silnika, musimy zadbać o każdy szczegół. Zgodnie z procedurami producenta nie możemy pominąć żadnego kroku. Musimy dokręcić oczywiście z odpowiednim momentem każdą śrubę. Nie możemy pomijać żadnych uszczelnień i tak dalej, bo to wszystko potem wpływa na pracę silnika.
10: Teraz przygotowujesz się do tego etapu międzynarodowego, tak?
11: Tak, dokładnie. Finał jest na Łotwie, w Rydze. Tam będzie trochę dłużej, ponieważ 3 dni, trochę więcej zadań, więcej uczestników, 1 uczestnik z każdego kraju. No nie będzie to proste zadanie.
10: A co czułeś, jak dowiedziałeś się, że zdobyłeś pierwsze miejsce w tym konkursie?
11: Tak naprawdę do samego końca nie wiedzieliśmy, czy zdobędę to pierwsze miejsce, czy nie, bo ponieważ tabeli wyników nie było widać, była dopiero po 8 rundzie, ale naprawdę było wielkie szczęście i i zadowolenie.
10: Też zdobyłeś nagrodę pieniężną nie tylko dla szkoły, ale również dla siebie.
11: Tak, oczywiście jest to nagroda 3000 zł oraz dodatkowo od Interkarsu stypendium 4000 zł, czyli łącznie 7. Naprawdę bardzo duża kwota. Oczywiście chciałbym rozwijać się dalej, jakieś kursy, tego typu sprawy, może narzędzia się uda pokupić.
4: Mówił Paweł Kluska. Konkurs międzynarodowy zaplanowano 11 czerwca w Rydze. To będzie połączenie przeszłości z przyszłością. Taki ma być Dzień Dziecka w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. O tym, co tam będzie się działo, opowiedziała nam Małgorzata Łukasik-Kogut z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
12: W tym roku, 1 czerwca, w to szczególne właśnie święto, zaznaczone myślę w kalendarzu każdego milusińskiego, zapraszamy do miasteczka galicyjskiego w godzinach od 9 do 14. Zapraszamy przede wszystkim szkoły, przedszkola, żłobki, placówki dydaktyczne, edukacyjne, bo to głównie do nich ten czas jest tutaj kierowany, ale oczywiście zapraszamy również wszystkich tych, którzy w tym dniu mają po prostu wolne od szkoły, mają możliwość spędzenia tego czasu z dziadkami, z rodzicami, więc w tym dniu tutaj apelujemy do nauczycieli, do edukatorów, może na chwilę odłóżmy książki, zeszyty i przyjdźmy do miasteczka galicyjskiego, by już świętować od rana, od 9 godziny razem z nami w miasteczku, z kolegami z wspólnej szkolnej ławki. Myślę, że to będzie bardzo dobry czas na integrację grupy, na to, żeby wspólnie podjąć wyzwania, które czekają na nich w miasteczku galicyjskim. A tych wyzwań i atrakcji jest całkiem sporo, bo jak co roku Muzeum Ziemi Sądeckiej przygotowuje dość bogatą ofertę. Wydaje nam się, że co roku tych atrakcji jest więcej i co roku one są staramy się, żeby były one różnorodne. I tak też w tym roku miasteczko wczoraj i dziś, taki tytuł wydarzenia nadaliśmy, aby pokazać dzieciakom, ale nie tylko dzieciakom, bo w tym dniu wstęp oczywiście jest jednakowy dla wszystkich, którzy czują się dziećmi. Zatem pokażemy nie tylko naszą ekspozycję, która w tym dniu będzie właśnie jak nigdy w poniedziałki, bo w poniedziałki akurat w Muzeum Ziemi Sądeckiej zazwyczaj jest zamknięte, z racji, że jest muzeum rejestrowanym i jeden dzień w tygodniu jest muzeum zamykane. Natomiast w tym dniu, w poniedziałek, no nie da się, po prostu trzeba się otworzyć i należy się to naszym najmłodszym pociechom. W związku z tym serdecznie zapraszamy do widzenia naszej ekspozycji miasteczkowej, a to w zderzeniu z tym, co nowoczesne, współczesne. Czyli będziemy oglądać remizę strażacką z przełomu XIX-XX wieku, czy chociażby sklepik kolonialny albo aptekę, ale tutaj, tuż za rogiem, czaić się będzie chociażby wóz, dzisiejszy wóz strażacki razem z służbami, które chętnie pokażą zarówno pracę strażaka, jak i pracę policjanta, jak to wygląda na co dzień. Będą z nami również psy ratownicze i to wszystko pod okiem właśnie służb ratowniczych, ratunkowych będą przygotowywane pokazy psów ratowniczych, warsztaty pierwszej pomocy. Także serdecznie zapraszamy. Oczywiście nie zabraknie strefy animacji, czyli dmuchańców, skakańców, balonowego zoo. Będą brokatowe tatuaże, więc uspokajam wszystkich rodziców. To się zmywa, to po prostu wygląda przepięknie, barwnie, kolorowo, bo tak też ma wyglądać tego dnia. Ale tutaj nic wbrew rodzicom przygotowywać nie będziemy. Będą malowane twarze, aby te dzieci promiennie, kolorowo właśnie wyglądały tego dnia, czuły się wyjątkowe. O to zadba oczywiście Sursum Corda, które już od kilku lat z nami współpracuje w ramach tego wydarzenia. Będzie z nami w tym roku również Klub Zabaw Fikołki. No i już też kilka lat z rzędu współpracują z nami przy tym wydarzeniu uczniowie zespołu szkół imieniem Władysława Orkana w Marcinkowicach i to za ich sprawą. Przygotowany zostanie również tor przeszkód, także lekcja WF-u się odbędzie, drodzy Państwo, bo na pewno uczniowie zespołu szkół w Marcinkowicach o to zadbają, żeby było aktywnie, sportowo, wyczynowo. Tutaj serdecznie w ich imieniu również zapraszam do tej strefy. Zapraszamy także do strefy nowoczesnych technologii, która to strefa przygotowana przez Wyższą Szkołę Biznesu. Zawierać będzie zarówno okulary VR, będą pokazy kina 9D, będzie też szczególny gość, który w zestawieniu z psem ratowniczym, myślę, że też dzieciakom da wiele do myślenia, też poda łapę. Tutaj taka właśnie zagadka dla Was, kto to będzie. Przyjedźcie, zobaczcie, na pewno Was to też zafascynuje. Ale to też nie koniec, bo tak jak to dawniej w naszej aptece galicyjskiej bywało, że leki i różnego rodzaju mikstury były sporządzane na miejscu. Tak jest tym razem w miasteczku. Będą sporządzane różnego rodzaju mikstury, a to za sprawą otwartego laboratorium Mały Alchemik, które tuż przy scenie plenerowej w miasteczku galicyjskim będzie. I tam na dzieci będzie czekać właśnie firma Chemical World, która to będzie przygotowywać pokazy. Także lekcja chemii, fizyki też się odbędzie i dzieci namacalnie, naocznie będą mogli podglądnąć, jak działają prawa fizyki, chemii na co dzień, jak to właśnie wygląda. Serdecznie do tej strefy również zapraszam. No i oczywiście na pierwszym piętrze naszego galicyjskiego ratusza to coś, co dzieci ostatnio bardzo lubią i często na te zajęcia się właśnie bardzo licznie zapisują. To są warsztaty z robotyki, czyli przygotowujemy własną konstrukcję, uruchamiamy ją, podajemy komendy i to działa. I to też cieszy, że pod naszym okiem, za naszą sprawą takie drobne właśnie działanie takiej konstrukcji, którą sami zbudowaliśmy, możemy podglądnąć. Drodzy Państwo, oczywiście będą też warsztaty geograficzne, bo będziemy robić tutaj taką mapę Polski i zaznaczać krainy geograficzne. Będziemy też magiczne drzewo z mchu wykonywać, także takie ciekawe, niespotykane do tej pory działania, warsztaty w miasteczku galicyjskim. I cóż, serdecznie zapraszam w godzinach od 9 do 14 wszystkich. Oczywiście bilet wstępu jest w tym dniu dla wszystkich jednakowy, w cenie 6 zł, a kto jest posiadaczem vouchera, a są tatkowi, bo bywały grupy w miasteczku galicyjskim na warsztatach na wiosnę i otrzymały voucher, który upoważniał do 50% rabatu na ten właśnie szczególny dzień, czyli Dzień Dziecka, wówczas bilet mają w cenie 3 zł. Myślę, że to jest całkiem atrakcyjna cena. Tak jak powiedziałam, każdy w tym dniu czujący się dzieckiem korzysta z tego właśnie przywileju i może nabyć ten bilet w cenie ulgowej 6 zł, więc serdecznie zapraszam. Czekamy oczywiście już od godziny 9.
6: I ważna informacja, czy trzeba się zapisywać wcześniej, czy po prostu można przyjść?
12: Oczywiście jak najbardziej słusznie tutaj zauważono, że można się zapisać, bo część warsztatów jest oczywiście na zapisy, także proponuję kontaktować się telefonicznie. Natomiast oczywiście miasteczko otwarte jest dla wszystkich tego dnia i bez względu na to, czy Państwo skorzystacie z tych warsztatów, na które są zapisy, czy nie, czy skorzystacie z wszystkich pozostałych atrakcji, bo to jak gdyby jest zupełnie wszystko w jednej, w tych samych godzinach. Można przyjść zupełnie spontanicznie. Do tego również namawiam, żeby przyjść, zobaczyć w odpowiednich dla Państwa godzinach. Do 14 jesteśmy z Wami.
6: No i chyba dorośli będą mogli też zwiedzić miasteczko galicyjskie, które jest jedyne i niepowtarzalne.
12: Oczywiście, tak. Tym bardziej serdecznie tego i gorąco polecam. I jest to nietypowy dzień, powiem, w poniedziałki na co dzień Państwo nie macie możliwości zaglądać do nas, więc tym bardziej serdecznie, gorąco polecam.
6: Czyli okazji do odwiedzenia sporo.
12: Sporo i tak też liczymy na Państwa obecność. Zresztą zawsze liczyliśmy i zawsze Państwo byliście z nami. Cieszymy się bardzo i już trzymamy kciuki, że pogoda dopisze i im wydarzenie się oczywiście uda.
4: Dzień Dziecka w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu już w najbliższy poniedziałek od godziny 9 do 14. W temacie Dnia Dziecka jeszcze pozostajemy, bo nie jeden, a kilka dni będzie trwał Dzień Dziecka w Nowym Sączu. Najwięcej atrakcji na najmłodszych mieszkańców miasta będzie czekać w Parku Strzeleckim. To m.in. niedzielny wyścig kolarski i poniedziałkowy rodzinny piknik. Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta.
6: Przed nami 1 czerwca, Dzień Dziecka. My w Nowym Sączu świętujemy nieco wcześniej, bo dwie duże imprezy, rowerowa, a potem piknik rodzinny.
13: Tak, to szanowni Państwo, Dzień Dziecka zaczyna się już w piątek tak naprawdę. Imprezy, zawody, między innymi pływackie są dla dzieci w piątek. W sobotę są kolejne imprezy. W niedzielę jest rowerowy Dzień Dziecka, o którym za chwilę, a w poniedziałek, czyli faktycznie 1 czerwca w Parku Strzeleckim, całodzienna, wielka, rodzinna dla dzieci impreza z niesamowitą ilością atrakcji, ale to później. Ja myślę, że skupmy się właśnie na tym rowerowym Dniu Dziecka, który Urząd Miasta, Wydział Kultury i Sportu dla Państwa i dla dzieci przede wszystkim przygotowuje. O co chodzi w tym naszym rowerowym Dniu Dziecka? 31 maj, Park Strzelecki. Zawody zaczynają się o godzinie 11. Dla dzieci do 12 roku życia z podziałem na 5 kategorii. Wszystko jest na plakatach w mediach społecznościowych Urzędu Miasta, panów prezydentów, naszego również referatu Sport Nowy Sącz. Jest na plakatach wszystko opisane, jakie to są kategorie wiekowe. Dzieci będą rywalizowały na różnych dystansach w zależności zależności od kategorii wiekowej. Dzieci najmłodsze do 4 roku życia to będzie najkrótszy odcinek 80-100 metrów w Parku Strzeleckim, Szanowni Państwo, czyli jeżeli będzie takie słoneczko jak obecnie, duży upał, tam też mamy warunki bardzo fajne, jest to zacienione, jest dużo drzew, które też dają tą ochłodę. I kolejne kategorie wiekowe będą troszeczkę dłuższe, osobno oczywiście dziewczynki, osobno chłopcy. Jeżeli w danej kategorii, tak jak w tamtym roku, było dużo chętnych, puszczaliśmy w kilku wyścigach, w kilku właśnie takich startach ze względów bezpieczeństwa. Do piątku trwają zapisy jeszcze poprzez tutaj wizytę u nas w referacie sportu albo poprzez wysyłanie maila. Można również zadzwonić do nas, do wydziału i zgłosić dziecko. Natomiast jeżeli ktoś nie zdąży z różnych przyczyn, to wtedy w Parku Strzeleckim trzeba być wcześniej. Biuro zawodów będzie już od godziny 9 otwarte i osoby, które się zapiszą, to też właśnie prosimy, żeby wcześniej przyjść, odebrać numer startowy, potwierdzić obecność dziecka. Przypomnę też jeszcze taka kwestia organizacyjna. Sprawny rower i kask na głowie jest obowiązkowy. Dzieci bez kasku nie będą dopuszczane do rywalizacji. Wiemy, że to jest rywalizacja sportowa, co prawda dzieci, ale tutaj nie są mniejsze emocje, nawet bym powiedział, że nawet większe, bo oprócz emocji, które są udziałem naszych najmłodszych, to nie mniejsze emocje tutaj rodzicom i dziadkom, bo też widzimy, że to jest już wielopokoleniowe, rodziny całe przychodzą, te emocje się udzielają też wszystkim, jest doping, więc może się, jak to w takiej rywalizacji, zdarzyć jakiś wypadek, wywrotka. Musimy głowę naszego dziecka chronić, więc kaski sztywne, obowiązkowe.
6: Czyli jeżeli ktoś nie zdąży się zapisać do piątku czy w piątek, to nie przekreśla to jakby jego możliwości udziału, można przyjść i spróbować wystartować.
13: Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś nie zdąży, tylko tak jak mówiłem wcześniej, żeby tutaj pobrać ten numer startowy i zapisać się do odpowiedniej kategorii wiekowej, żebyśmy też wiedzieli, jaka będzie ilość dzieci. Oczywiście dla wszystkich startujących przewidziane są nagrody, niespodzianki, będą słodycze, owoce, woda zabezpieczona, również medale dla każdego uczestnika, lody. Natomiast zwycięzcy w odpowiednich tych kategoriach wiekowych będą jeszcze dodatkowo nagradzani pucharami i nagrodami rzeczowymi w postaci gier planszowych i innych niespodzianek. Także dużo atrakcji będzie się działo, a wiemy, że w tamtym roku zawodników, naprawdę dzieciaków było kilkaset, także emocji nie brakowało.
6: Emocjonująco zapowiada się 1 czerwca, wtedy ruszamy z takim miejskim dniem dziecka właśnie w Nowym Sączu w Parku Strzeleckim, też będzie chyba się sporo działo.
13: Tak, Park Strzelecki przez cały weekend jest dedykowany dzieciom. 1 czerwca, czyli to jest poniedziałek. W Parku Strzeleckim jest mnóstwo atrakcji dla dzieci. Taką główną atrakcją będzie bicie rekordu Guinnessa w żywym pociągu. Każdy będzie mógł wziąć w tym udział. Taka inauguracja, początek tego bicia rekordu to jest godzina 10:30, ale od 9:30 do 12:00 wszystkie dzieciaki, które przyjdą, będą miały naprawdę moc atrakcji. Lody, słodycze, warsztaty modelarskie, kraina opowieści, występy artystyczne, taneczne, malowanie twarzy, różne konkursy z nagrodami, pokaz służb mundurowych. Tutaj nasze jednostki kulturalne, jednostki miasta, Miejski Ośrodek Kultury, Mała Galeria, Pałac Młodzieży, Sądecka Biblioteka Publiczna przygotowały dla Państwa dzieci naprawdę moc atrakcji. Będzie bardzo wesoło, będzie bardzo kolorowo. Również też, tak jak mówiłem, to bicie rekordu Guinnessa jest taką niespodzianką, ale ono jest w nawiązaniu do Sądeckiego Roku Kolejarzy, bo 2026 rok jest dedykowany właśnie dla kolejarzy i to bicie rekordu Guinnessa nie jest przypadkowe i ta żywa kolejka nie jest przypadkowa, bo ona jest w ramach obchodu roku właśnie Sądeckich Kolejarzy. Także naprawdę będzie bardzo ciekawie, trasa będzie wyznaczona, będzie ciufcia, będzie konduktor, będzie naprawdę wiele atrakcji, wiele niespodzianek. No już się nie możemy doczekać. Pogoda też ma być Wszystkich serdecznie zapraszamy i widzimy się w Parku Strzeleckim również 1 czerwca w poniedziałek. Czerwiec to wiemy, że rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski i właśnie zawodami na Dzień Dziecka będziemy zaczynali tą naszą rywalizację, która będzie w dniu następnym miała swoją inaugurację, bo przypomnę, kręcimy przez cały czerwiec, nie w jeden dzień, tylko przez cały czerwiec. Można kręcić codziennie, można kręcić co kilka dni, wszystko zależy od Państwa, jak sobie tutaj czasowo ustalicie te swoje treningi. Kręcimy poprzez aplikację Aktywne Miasta, który musi być ściągnięty na telefon komórkowy, z którym będziemy jeździć i tam, jeżeli sobie Państwo ściągniecie, kto jeszcze nie ma aplikacji załączonej, założonej, ściągniętej, to jak wypełniamy wszystkie dane, które są wymagane przez tutaj administratora tej aplikacji, dojdziemy do miasta, dla którego będziemy kręcić kilometry, trzeba koniecznie zaznaczyć Nowy Sącz. Dlaczego to jest ważne? Bo wtedy wszystkie kilometry nie tylko naliczają się na nasze prywatne konto, co też jest bardzo istotne, ale również na konto miasta. Mamy kilka kategorii wiekowych, w których rywalizujemy, jeżeli chodzi właśnie tutaj o tą, o nasze miasto, o Nowy Sącz, i tych kategorii wiekowych jest 7. I każdy, kto zajmie odpowiednio 1., 2., 3. miejsce, dostanie na koniec, na takim podsumowaniu we wrześniu, oczywiście po zliczeniu i sklasyfikowaniu wszystkich tych miejsc i kilometrów, odpowiednio za te swoje kategorie wiekowe, oczywiście oddzielnie dla pań i panów, vouchery, które będzie można zrealizować w sklepach sportowych i w serwisach sportowych. Tych serwisów jest 6, które z nami współpracują. One też się na naszych profilach pokazują, gdzie wszystkie te rzeczy, te vouchery można będzie realizować. Ale te vouchery są w wysokości 500, 400 i 300 zł. Natomiast mamy kategorię Open, taką najmocniej klasyfikowaną, czyli 3 osoby, które zajmą czy nakręcą najwięcej kilometrów, otrzymają voucher w wysokości odpowiednio 1500, 1500 zł, również do wykorzystania w tych sklepach i serwisach sportowych. Kręcić można wszędzie, nie tylko w Nowym Sączu, może to być również za granicą, może to być na innym kontynencie. Ważne, żeby kręcić dla Nowego Sącza i poprzez tą aplikację. Przed każdym treningiem trzeba aplikację włączyć i po przejechaniu odpowiedniego dystansu tą aplikację trzeba wyłączyć i wtedy w sposób automatyczny te kilometry nam się naliczą. Może to być 5 kilometrów, może być 10, może być 100, może być 500. Jak się każdy zaangażuje, to im więcej osób, może w ten sposób, im więcej osób włączy się do tej naszej akcji, to Nowy Sącz będzie w tym rankingu wyżej. Wiemy, że mamy bardzo mocną taką ekipę kilkuset rowerzystów, którzy naprawdę kręcą bardzo duże kilometry i też dla nich są dedykowane dodatkowe upominki w postaci koszulek rowerowych, które otrzymuje się za przejechanie minimum 1000 kilometrów. I są takie osoby, co roku jest około 200 dedykowane, natomiast osoby, które nakręcą mniej kilometrów i też liczymy właśnie na takie osoby, tak jak powiedziałem, i ilość kilometrów tutaj zależy tak naprawdę od Państwa. Zresztą to nie musi być trening, to może być dojazd do pracy, może być na zakupy, gdziekolwiek będziemy się poruszać na tym rowerze. Ważne, żeby to było jak najszersze, można powiedzieć nawet, żeby to takie było masowe kręcenie dla Nowego Sącza, żeby wspomóc też tych rowerzystów, którzy angażują się tutaj już na takie 200% i też czasami kosztem urlopów kręcą przez te 30 dni bardzo, bardzo intensywnie. Ale to też chodzi właśnie o zabawę, osoby pracujące po południu, żeby na rower sobie wsiadły, czy codziennie 50 kilometrów, czy więcej, żeby też nakręciły i dorzuciły do tej naszej wspólnej puli. Również jest klasyfikacja grup, bo jak sobie wejdziemy w aplikację, edukację. Oprócz tego, że kręcimy dla miasta Nowego Sącza, są grupy i ogólne, ale są również na przykład kluby sportowe, szkoły, instytucje, firmy i inne, gdzie możemy dołączyć do takiej grupy i te grupy między sobą też rywalizują i na tej podstawie też będą między innymi nagrody i będą uhonorowane na takim oficjalnym podsumowaniu, które jest w czerwcu, właśnie z wręczeniem tych wszystkich nagród, koszulek, bo osoby, które nakręcą odpowiednią ilość kilometrów, więcej bądź mniej, również będą brały udział w losowaniu nagród, które też mamy przygotowane z Urzędu Miasta i od naszych sponsorów czy firm współpracujących z nami. I tak jak co roku, takich osób nagrodzonych no jest nawet i 300 i więcej osób. Także, szanowni Państwo, zaangażujmy się, sami jeździmy na rowerach, zachęćmy innych i cały czerwiec należy do rowerzystów.
4: Miejski Dzień Dziecka w Nowym Sączu już 1 czerwca, a wyścig kolarski dzień wcześniej w niedzielę 31 maja. Jedno i drugie wydarzenie odbędzie się w Parku Strzeleckim. Znany jest już program jesiennego festiwalu teatralnego w Starym Sączu. Tym razem będzie to 30. edycja tego wydarzenia. Jak zwykle w Starym Sączu będzie można spotkać znanych i lubianych aktorów telewizyjnych, serialowych i teatralnych. O szczegółach mówią organizatorzy: Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, Janusz Michalik, dyrektor artystyczny festiwalu oraz Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu.
14: Organizatorzy przygotowali dla Państwa mnóstwo fantastycznych wieczorów. Festiwal, który w Starym Sączu przyjął się naprawdę świetnie i czują się tutaj kapitalnie i aktorzy, i wszyscy goście, jak i przede wszystkim publiczność, bo na tym nam bardzo zależy. Więc chcę tutaj, zapowiadając ten jubileusz, bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, dzięki którym ten festiwal w ogóle jest organizowany, ale również dzięki którym ta jubileuszowa wersja festiwalu będzie, edycja festiwalu będzie taka, tak okazała, tak znakomita. Bardzo dziękuję wszystkim tym sponsorom, partnerom, którzy tak chętnie zechcieli współuczestniczyć w tym wydarzeniu, które jest takim absolutnym świętem całej Sądecczyzny. I ten czas, kiedy powoli żegnamy się już z latem i wchodzimy w czas jesiennej szarugi, tak naprawdę w Starym Sączu jest czasem bardzo takim ciepłym, radosnym i wyczekiwanym.
15: Przypomnę, że wszystko zaczęło się w 1997 roku od jubileuszu 75-lecia Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barwackiego w Nowym Sączu, który to jubileusz dał taki asumpt do zorganizowania pierwszego spotkania w gronie znakomitych artystów spoza Nowego Sącza wówczas. No a potem już w następnych latach to się potoczyło aż do tej chwili, aż do tegorocznego jubileuszowego 30. jesiennego festiwalu teatralnego, który, no, co tu dużo mówić, obliguje nas, organizatorów, do przygotowania szczególnie atrakcyjnej i na wysokim poziomie artystycznym edycji, takiej, która zadowoli wszystkich odbiorców sztuki, zarówno tych, którzy szukają w niej trudniejszych nieco rozwiązań formalno-treściowych, jak i tych, którzy z kolei szukają w teatrze relaksu, rozrywki, ale nie pozbawionej też refleksji czy zaskoczeń i pozwalającej na zbudowanie własnej interpretacji dzieła scenicznego. Mam nadzieję, że przy zbudowaniu repertuaru tegorocznego festiwalu to nam się udało. Oczywiście to już widzowie jesienią jakby potwierdzą ten fakt. Krótka statystyka, proszę Państwa. 30. festiwal potrwa od 25 września do 18 października 26 roku, czyli 24 dni. W tym czasie proponujemy 40 wydarzeń, w tym aż 18 spektakli, 14 z nich będzie granych dwukrotnie. Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów, a wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy, jak wymieniam w kolejności ich występów w Sokole w Starym Sączu: Anna Seniuk, Jan Englert, Daniel Olbrychski, Maria Dejmek, Karol Dziuba, Paweł Burczyk, Arkadiusz Smoleński, Renata Dancewicz, Lucyna Malec, Maria Pakulnis, Angelika Piechowiak, Magdalena Wójcik, Marcin Proński, Piotr Dąbrowski, Mirosław Zbrojewicz, Piotr Cyrwus, Marta Ścisłowicz, Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Jędrzej Hycnar, Katarzyna Zielińska, Barbara Kurdej-Szatan, Ewa Prus, Mariusz Ostrowski, Piotr Polk, Piotr Szwedes, Karolina Hapko, Daria Widawska, Marcin Korcz, Mariusz Zaniewski, Bogdan Kalus, Tomasz Dudkiewicz, Magdalena Kumorek, Magdalena Górska, Agnieszka Więdłocha, Marek Kalita, Paweł Ławrynowicz, Antoni Pawlicki, Mariusz Benoit, Jerzy Radziwiłowicz, po raz pierwszy na naszym festiwalu, Mariusz Benoit również, Bartłomiej Bobrowski, Cezary Kosiński, również po raz pierwszy na festiwalu, Tomasz Szymszajner, Karolina Glinka, Jan Butruk, Andrzej Grabarczyk, Jacek Łuczak i wielu, wielu innych. W głowie może się zakręcić od myślę, nazwisk. Gościć będziemy tak renomowane teatry, jak w tym roku Teatr Narodowy z Warszawy. To dla nas naprawdę ogromny zaszczyt i powód do dumy. Teatry Polonia, Kamienica, Kwadrat, Muzyczny, Roma czy Kompania Teatralna także z Warszawy. Wrocławski Teatr Formy, Poznański Teatr Ósmego Dnia, Teatr Lalek Rabcia z Rabki Zdroju. Swoje najnowsze produkcje pokażą też renomowane warszawskie agencje artystyczne Palma, Joanna Cywińska Produkcje, Wydział Produkcji Idea Art, Green Production Katarzyny Zielińskiej, krakowska agencja artystyczna CDN oraz agencja artystyczna Certus w Częstochowie. Oczywiście oprócz nich swoje premiery zagrają nasze rodzime sceny amatorskie, Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barabackiego w Nowym Sączu i Scena Teatralna przy Sokole w Starym Sączu. Przekrój gatunkowy, treściowy i formalny spektakli, jak wspomniałem na początku, bardzo szeroki. Od klasyki komediowo-farsowej, na przykład takie tytuły jak Kto tu zwariował, Oscar, Żona potrzebna od zaraz, Na boku, poprzez komedię współczesną z taką znutą refleksji i romantyzmu, Tam gdzie ty, Terapia dla par, Degustacja, komedię kryminalną i thriller komediowy, Pułapka i Pół na pół, poprzez satyrę społeczną, Takie mamy procedury, poprzez musical, tutaj Aniołki Mussoliniego z Teatru Roma w Warszawie, dramat namiętności, Żar z Teatru Polonia, komediodramat historyczny, Kolacja na cztery ręce, spektakl familijny Trzy Świnki, alternatywny performance i Odpuść nam wszystkim, widowisko o Zuzannie Leśniak, Teatr Ruchu w plenerowym widowisku o Księżnej Kindze, czyli myślę, że wszyscy mieszkańcy Starego Sącza powinni to zobaczyć. Taką mam nadzieję, że tak będzie. Po klasyczną wreszcie awangardę i tutaj dwa tytuły Kafka, tekst Urywa się Teatru Ósmego Dnia i Czekając na Godota Teatru z Warszawy, Teatru Narodowego. Podstawowemu nurtowi prezentacji spektakli towarzyszyć będą, to już tak klasycznie można powiedzieć też, spotkania i rozmowy z artystami w ramach cyklu Scena bliżej widza. Wieczór artystyczny Sądeckie Diamenty z udziałem artystów pochodzących z Sądeczyzny, którzy zaczynali swoją przygodę teatralną na naszych amatorskich scenach. Myślę, że to będzie bardzo sentymentalne i niezwykłe spotkanie. Jubileuszowa wystawa fotografii Jerzego Cebuli, Andrzeja Ramsa i Daniela Janiszyna, na poczet której swoich podwoi użyczy nam na cały miesiąc IMO Galeria w Starym Sączu. Oraz promocja wydawnictw dokumentujących 30 lat historii jesiennego festiwalu teatralnego, czyli obszernego albumu fotografii oraz zbiór 30 rozmów z artystami przeprowadzonych rozmów w trakcie poprzednich edycji festiwalowych. To oczywiście w takim, można powiedzieć, dużym skrócie, ponieważ wszystkie szczegółowe informacje o festiwalu, o samych również spektaklach, będziecie Państwo mogli przeczytać, zobaczyć. One się będą ukazywać wkrótce już na stronie festiwalowej i na naszym Facebooku.
16: To będzie pod wieloma względami rekordowy festiwal. On ma rekordowy budżet. Wynika to z tego, że udało nam się pozyskać kilka dofinansowań. Nasi nasi główni mecenasi zostali już wspomnieni, to jest zarówno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jak również nasz lokalny samorząd, jak powiat nowosądecki. Także pod wszelkimi względami będzie to rekordowa edycja. Ilość spektakli, ich różnorodność, to jest skala organizacyjna, ilość tych wydarzeń towarzyszących. Pewno mediom nasuwa się takie pytanie, w związku z czym zapewnie z takim wielkim budżetem Centrum Kultury zarobi tutaj olbrzymie pieniądze. To też od razu chciałem powiedzieć, że cała impreza jest skonstruowana w ten sposób, że ona jest imprezą niedochodową. Tutaj nie chodzi o to, żeby Centrum Kultury zarabiało na tym pieniądze. Wszystkie środki z biletów, jak i również środki od sponsorów są zbierane na to, żeby ten festiwal mógł mieć taką formę i taką rangę, na jaką zasłużył. I rzeczywiście wielkie podziękowania należą się w tym wypadku naszemu zespołowi, bo Marto nikt tutaj jeszcze, ani Januszu, ani Kasiu wam nie podziękował. To jest olbrzymia praca, całoroczna, to, że my teraz pod koniec maja pokazujemy Państwu, zdradzamy Państwu ten program. To jest tak naprawdę 6-7 miesięcy wielkiej pracy, często również wielu dyskusji programowych. W tym roku one były wyjątkowo burzliwe, no ale z wielką satysfakcją można powiedzieć, że nasza publiczność chyba dostanie po raz kolejny to, na co czeka, a może jeszcze więcej. Są tutaj pewne niespodzianki. To jest nasza wspólna wielka duma.
4: Jesienny Festiwal Teatralny w Starym Sączu ruszy 25 września i potrwa prawie miesiąc. Program znajdziecie na jft.starymsonczu.pl. Pałac Młodzieży dołączył do obchodów Roku Sądeckich Kolejarzy. Obchodzony jest on właśnie w Nowym Sączu. O tym, co będzie się działo, mówi Milenia Małecka-Rogal, dyrektor placówki.
17: Drodzy Państwo, witam serdecznie. Pałac Młodzieży przeważnie kojarzony jest z dziećmi i tak to też bywa, że nasze działania są do nich skierowane, jak i do młodzieży, ale myślę, że akurat oferta związana z Rokiem Kolejarzy będzie również miłą ofertą dla szerszego grona mieszkańców Nowego Sącza. Zaczynamy od takich działań zupełnie naszych wewnętrznych. Marzec, listopad to podcasty z naszą grupą dziennikarską na temat kobiety na kolej. Taka intrygująca nazwa, ale chcemy przez to podkreślić rolę kobiet w tej takiej branży, która może kojarzy się mimo wszystko bardziej z mężczyznami, a okazuje się, że wiele kobiet przez wiele stuleci było z tą właśnie koleją związanych. O tym chcemy opowiedzieć w naszych podcastach. Następnie warsztaty, konkursy plastyczne, które toczą się w zasadzie od maja do czerwca, to pociąg wyobraźni, ale taki bardziej w grafice związany z wagonami, mapami, biletami, a więc takie gadżety czy przedmioty związane z koleją, nietypowe rysunki. Walizka pełna marzeń to kolejny konkurs plastyczny, myślę, ciekawy na wykonanie walizki retro, która będzie potem zaprezentowana między innymi w trakcie naszego spektaklu, o którym za chwilę. I wreszcie projekt Lokomotywy 3D, Lokomotywy historycznej, i tu zwieńczenie tego konkursu 1 czerwca, bowiem 1 czerwca jest duże działanie plenerowe, które zresztą Pałac Młodzieży będzie prowadził nie sam, ale z pozostałymi instytucjami kultury w Nowym Sączu. Dzień Dziecka w Parku Strzeleckim pod hasłem kolej, kolejarze, pociągi, więc przybliżamy najmłodszym mieszkańcom te zagadnienia. Bardzo taką spektakularną rzeczą w czasie tego Dnia Dziecka będzie żywy pociąg, bicie rekordu Guinnessa w żywych wagonikach. Tu już serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście to będzie poprzedzone naszym regulaminem, który wyślemy do przedszkoli i szkół nowosądeckich. Tam dokładnie wyjaśnimy, na jakiej zasadzie zaprosimy Państwa do tego bicia rekordu. Potem dzień najważniejszy chyba dla pałacu i najbardziej spektakularne takie działania, 9 sierpnia. Modernizacja ulicy Piastowskiej, upiększenie tej ulicy i przeznaczenie jej dla dzieci. Bardzo dziękuję za zaakceptowanie przez pana prezydenta tego pomysłu. Myślę, że on będzie służył przez wiele, wiele lat. Akurat w tym roku przekształcimy naszą uliczkę w stację Pałac. Tam będą rzeczywiście, myślę, że to będzie miła niespodzianka przy otwarciu 9 sierpnia, ale powiem tylko, że będą instalacje przypominające dworzec kolejowy, przypominający peron kolejowy. Tam dzieci będą mogły przez wiele miesięcy poznawać właśnie tajniki związane z koleją, a cała ulica zrobi się kolorowa i bardzo dziecięca, ale to niespodzianka. 9, tak jak mówię, otwarcie, wtedy też zapraszamy do działań bibliotekę, która będzie tam prezentować swoje różne działania związane z koleją, a my zapraszamy jeszcze wszystkich w tym dniu, bo 9 sierpnia to taki dzień rodzin i dzieci. Na Rynku Sądeckim będziemy spektakl prezentować dla dzieci, Wesoły Pociąg, a wcześniej będziemy muzyką, piosenką i tańcem też opowiadać, kochani, o kolei. O 18 będzie z kolei spektakl i jego premiera. To takie dwa najbardziej, najważniejsze rzeczy. Natomiast jeszcze wciąż mamy przed sobą starą kolonię greko, taką terenową z, razem z Wydziałem Kultury.
4: Mówiła Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży.
18: SK2. Najlepsze

0: Jest 9, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki. Miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Na autostradzie A1 w kierunku autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co dziś czeka na uczestników?
1: 6 scen, doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Krus z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
2: Minuta po 9:00. Ja troszkę jeszcze zaspany, ale mimo wszystko zwarty i gotowy do tego, żeby grać wam najlepsze polskie hity i poruszać różne tematy w radiu śniadaniowym. Wchodzimy razem w weekend. Bardzo się cieszę. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam do 13:00. Teraz już Sarsa, potem Budka Suflera.

bardzo młoda, a do tego bardzo zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2 ze swoim pierwszym hitem Trzy razy bardziej. No, trzy razy bardziej lubimy sobotę niż poniedziałek, prawda? Z reguły tak bywa. No i regułą jest to, że w sobotnie poranki spotykamy się na antenie Radia SK2. Serwuję wam takie śniadaniowe radio pełne tematów. Dzisiaj rzeczywiście nie będzie inaczej. Będzie o tym, co było, czyli o Gali Fryderyków w tym tygodniu. Będzie o tym, co będzie w przyszłym tygodniu, czyli o festiwalu w Opolu. A do tego z mikrofonem będziemy jeszcze na jednym z targowisk i sprawdzimy ceny i to, czy rzeczywiście kupujących nie brakuje. Ponadto nie zabraknie dzisiaj też superbohaterów, czyli takich ludzi, którzy są wyjątkowo uzdolnieni i najlepsi w różnych dziedzinach, ale na pewno warto o nich wspomnieć i ja to dzisiaj do 13 zrobię. Wy jednak też jesteście superbohaterami, zwłaszcza jeżeli już wstaliście, może zrobiliście śniadanie dla całej rodziny, a może nawet udało się zrobić sobotnie zakupy. Jeżeli tak jest, to oklaski wam się należą. A skoro o klaskaniu, no to wiadomo, że najlepszy w tym jest Piotr Rubik i jego ekipa. Niech mówią, że to nie jest miłość. Ten hit gram już teraz.

0: Kolejny debiutujący młody artysta na antenie Radia SK2 to Metzner, jego kawałek pod tytułem Gotham. O, kto wie, być może Metzner w przyszłym roku odbierze Fryderyka, tak jak w tym roku Fryderyka dla najlepszego debiutującego artysty odebrał Pszona, którego możecie kojarzyć chociażby z hitu Zły. A właśnie, w tym tygodniu odbyła się gala wręczenia nagród z polskiego przemysłu fonograficznego. Oprócz Pszony statuetki odebrali też m.in. Kasia Lins, która dostała 3 nagrody, w tym dla artystki roku, ale także Zalia, która dostała 2 nagrody. Za płytę Serce, najlepszy popowy album, ale też za najlepszy popowy singiel tego roku, czyli za kawałek Kyoto, który nagrała razem z Kubanem i Faustem. I przy tej piosence na chwilę się zatrzymajmy. Zalia opowiedziała mi trochę o kulisach jej powstania.
1: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
1: więc...
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
1: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, z taką trochę szarówką, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Więc to też jest niesamowite, jak w ogóle moment wydawania piosenki gdzieś tam się łączy z tą porą roku.
0: Jak się okazuje, to jest hit dobry na każdą porę roku, o każdej porze roku, brzmi doskonale, no i stał się singlem roku, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę pop. Nagrodzeni Fryderykiem, Kuban i Zalia, już teraz w Radiu SK2 Kyoto sobie przypomnijmy.

0: Mam wrażenie, że oni są jak wino. Im starsi, tym lepsi. I drożsi, mam nadzieję. Tego im życzę. Lady Punk na antenie Radia SK2. W tym roku świętują 45-lecie kariery nie tylko koncertami w całej Polsce, ale też specjalnym występem podczas najbliższego festiwalu w Opolu. To już w przyszłym tygodniu. Festiwal startuje w czwartek. Radia SK2 też tam nie zabraknie. My będziemy w Opolu w piątek. Konkretnie będzie Rafał Adamczak, będzie Łukasz Zduńczyk, który zagra z Opola specjalne wydanie gorącej polskiej dwudziestki. Będą goście, będą prezenty dla Was, także szukajcie ekipy SK2 w najbliższy piątek w okolicach Amfiteatru Opolskiego i Filharmonii Opolskiej. O, tak mogę Wam podpowiedzieć. Relacji na naszej antenie oczywiście też nie zabraknie.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma

0: Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
8: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
7: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
11: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
1: I po reklamie.

0: kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Nie ma miejsca jak dom. Gramy w Radiu SK2 i rzeczywiście nie ma takiego miejsca jak dom, który trzeba by było wysprzątać w sobotni poranek. Czy u was też zawsze w soboty się sprzątało mieszkanie? Zawsze wtedy w ruch szły mopy, odkurzacze, było pranie i tak dalej, i tak dalej. Mi właśnie te sobotnie przedpołudnia z tym się kojarzą, więc jeżeli teraz ktoś sprząta, to postaram się po godzinie 10 grać tak, żeby trochę lżej te domowe prace szły. A czym będę pomagał? No między innymi mam w zanadrzu antidotum na wszystkie złe emocje, które towarzyszą tym, którzy sprzątać za bardzo nie lubią i się denerwują, że muszą to zrobić. Antidotum, czyli hit Kasi Kowalskiej, na pewno za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: a tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Rejduch, witajcie. Jeszcze dziś i jutro w Poroninie okazja do spróbowania dań kuchni świata. Przy tutejszym Goku zaparkowały food trucki. Są dania kuchni hiszpańskiej, greckiej czy wietnamskiej. Może to być dobra okazja na ciekawy obiad albo kolację. Jednym słowem, palce lizać patronujemy temu zlotowi. Dziś przez cały dzień możecie też zwiedzać Basztę Kowalską w Nowym Sączu. Otwarto ją dla turystów po remoncie. Przed ruinami zamku odbywają się pokazy walk rycerskich czy warsztaty rzemiosł historycznych. Warto tu zajrzeć w wolnej chwili.
9: Jest 10. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie Telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania w tej sprawie, a kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu. Co najmniej dwie osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
10: To nie szkoła, więc nie będę sprawdzał listy obecności, ale mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie głośnika. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście może swoją obecność zameldować na Messengerze Radia SK2. To Radio Śniadaniowe, czyli program, który w każdą sobotę od 9 do 13 mam dla Was. Michał Hanczak, zapraszam. Kocham Cię, kochanie moje, na dobry początek tej godziny, a za chwilę zajrzymy na jedno z targowisk.

0: W ramach porannej sobotniej kawy jeden z mocniejszych hitów Kasi Kowalskiej, tych bardziej rockowych, czyli Antidotum na antenie Radia SK2. Za chwilę Wiki Gabor i Super Hero. No, a takim superbohaterem może być ktoś, kto z rana zrobił zakupy w sobotę, wrócił z targowiska na przykład z siatami pełnymi różnych dobrych rzeczy. No właśnie, wiosna to czas, kiedy warzywa i owoce się pojawiają na ryneczkach. Pojawiają się też zawroty głowy, kiedy człowiek widzi ceny niektórych owoców i warzyw. No i skoro mamy sobotni poranek, to nasza reporterka Ela Piotrowska wybrała się z mikrofonem na jedno z łódzkich targowisk i popytała, jakie ceny i co tam ludzie w torbach mają przy sobocie.
1: Fasolka 60 zł.
2: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem. Lubię fasolkę, ale nie kupię, bo jest za droga.
3: Trzeba poczekać.
4: No kalafior 9 zł kosztuje. No taki nieduży.
1: Młode ziemniaczki polskie.
3: Polskie orliki pierwsze. 9,90.
1: Widzę tutaj młoda kapusta.
3: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
5: Zaczęła się sprzedawać. Młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
3: Też już są nasze krajowe. Większość warzyw jest nasza krajowa.
1: Kupujecie nowoliki?
6: Kupujemy. Młode ziemniaczki. Ogórki drogo.
0: Drogo, ale przynajmniej człowiek się przez chwilę poczuje jak bogacz, trochę luksusowo. Ja tak się ostatnio poczułem, kiedy pół kilo bobu młodego, pysznego kupiłem za 22 zł. W każdym razie najlepsze polskie hity w Radiu SK2 są za darmo. Nowaliki, czyli całkiem nowe hity, też się pojawią, bo na przykład za kilka chwil zagram wam Pamiętnik Dody, ale teraz już zapowiadana Wiki Gabor.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To jest załoga, na którą zawsze można liczyć. Załoga G, czyli hit zespołu Hurt na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry tym, którzy właśnie to radio włączyli. Teraz będzie w radiu o internecie, który naprawdę potrafi czasami zaskoczyć i dać piosenkom drugie życie po wielu latach. Tak ostatnio było chociażby z hitem You May Be In Love zespołu Blue Cafe, albo absolutnie, absolutnie grupy Sorry Boys. No i mamy kolejny taki przypadek. Tym razem z takiego wirala doczekała się Ania Dąbrowska, a konkretnie jej hit pod tytułem W głowie. Piosenka, która pochodzi z 2016 roku, ostatnio odżyła na TikToku dzięki kibicom piłkarskim. Mimo że ta piosenka nic wspólnego z piłką nożną nie ma, ale jakoś tak użytkownicy zaczęli podkładać tę piosenkę pod filmiki związane z wspomnieniami. Na przykład były tam zdjęcia z dzieciństwa zestawione z obecnymi nagraniami ze stadionów i ta piosenka jakoś im się wpasowała. Potem kolejni zaczęli robić to samo. No i okazało się, że nagle kanał artystki urósł o ponad 2 miliony wyświetleń i powstało ponad 60 tysięcy filmików z wykorzystaniem tej piosenki, a fraza Ania Dąbrowska zaczęła być wyszukiwana w internecie nie tylko w Polsce, ale też za granicą, bo nagle kibice z zagranicy zainteresowali się i piosenką, i samą wokalistką, która pochodzi przecież z Polski i pewnie wielu za granicą teraz ją odkryło. Oczywiście, że można znaleźć tę piosenkę na TikToku we fragmencie, ale w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, w głowie gramy w całości. SK2

0: To były dziewczyny z zespołu Lore na antenie Radia SK2. To teraz dla równowagi o chłopaku, którego każdy chciałby mieć w rodzinie, ponieważ jest to najlepszy młody mechanik samochodowy w naszym kraju. Paweł Kluska z Nowego Sącza wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanik, no i teraz będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
1: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiana akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł.
2: Dalej Paweł ćwiczy, zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
0: Ta pani to Ewa Zielińska, dyrektorka zespołu szkół samochodowych w Nowym Sączu, do którego to zespołu szkół uczęszcza Paweł. Trzymamy kciuki za finał konkursu 11 czerwca w Rydze, no ale wiadomo już, że Paweł to jest taki chłopak, który po prostu znalazł odpowiedni klucz do sukcesu.
3: SK2. Reklama.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanal.

0: Rojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
10: MediaMarkt.
11: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
12: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
13: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
14: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.

0: szczęście. Ten hit zawsze brzmi doskonale. Zresztą jak niemal każdy hit Beaty i Bajmu, prawda? O tobie. Przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Za chwilę newsy z kraju i świata, ale ja też w sumie jeszcze się z wami newsem podzielę. Mówiłem już o bardzo zdolnym młodym mechaniku samochodowym z Nowego Sącza, a teraz trzeba pochwalić się innym superbohaterem. Tomasz Szypuła z Baborowa na Opolszczyźnie zajął 2. miejsce w międzynarodowym konkursie lodów. Czyli okazuje się, że jest wicemistrzem, jeśli chodzi o przygotowywanie lodów rzemieślniczych. Wielkie gratulacje. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Hiszpan. Włosi, którzy z lodów słyną, są na 3. i 4. miejscu. Czyli można w sumie powiedzieć, że pan Tomasz zostawił konkurencję na lodzie.
1: SK2. Reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Ki do MediaMarkt.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja, cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
8: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
13: Jest 11, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas autostrady w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny, a objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 4 godzin. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów. Drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
14: Kuba, dzięki za newsy. Zapraszam ponownie za godzinę, a tymczasem kolejna godzina Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania. Michał Hanczak, witajcie. Ostatnia nocka, ten hit na dobry początek tej godziny, a potem Kolońska i Szlugi. Kto był wczoraj na koncercie Sanach w Poznaniu? A, i jeszcze będzie piosenka o ZUS-ie. Tego trzeba posłuchać.

dzisiaj obchodzi urodziny, więc pozdrawiamy pana Krzysztofa bardzo serdecznie, ale to nie jedyny bardzo zdolny i znany polski artysta, który świętuje 30 maja urodziny. O artystce pewnej opowiem za kilka chwil, teraz jednak będzie o dzieciach. O dzieciach, które podjęły się nietypowego wyzwania, bo zaśpiewały piosenkę o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim. Dzieciaki z Sosnowca w ramach takiego projektu, który jest realizowany w szkołach podstawowych, mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i oprócz tego, że dowiadują się, na czym polega działalność ZUS-u, to też nagrywają filmy, rolki, tworzą komiksy, no i nagrywają piosenki.

0: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu. Temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
1: Dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy.
2: To nie jest łatwy temat, ZUS.
3: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć.
4: Dzieci śpiewające piosenkę o ZUS-ie. To brzmi dość abstrakcyjnie, ale jak słychać było, całkiem wesoło. Jeśli chodzi o muzykę i dorosłych, którym się ZUS może muzycznie jakoś kojarzyć, na przykład tym, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, no to tutaj jednak ten dobór repertuaru byłby chyba inny.

0: Wilki i Baśka na antenie Radia SK2. Ale teraz nie o Baśce, tylko o Alicji. Alicji Majewskiej, która dzisiaj obchodzi urodziny. Wspominałem wam parę chwil temu, że urodziny ma dzisiaj Krzysztof Cugowski, ale 30 maja urodziła się także pani Alicja Majewska, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Życzę jej wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że wielokrotnie jeszcze spotkamy się na jej koncertach. Czy to tych solowych, czy to tych, na których występuje gościnnie, jak na przykład tu u Sanach nie tak dawno. Alicja Majewska też wielokrotnie wracała do Opola, a że za chwilę zaczyna się festiwal w Opolu, przypominam, że my też tam będziemy jako Radio SK2 już w najbliższy piątek, to przypomnijmy teraz sobie z okazji urodzin Alicji Majewskiej hit, który w 86 roku wygrał konkurs Premier. To była piosenka Odkryjemy miłość nieznaną. No znana doskonale.
1: SK2.

0: Dzięki, że jesteś. To brzmi jak idealny hit, żeby zadedykować go mamie. W tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, ale przecież cały rok powinniśmy mamie mówić o tym, że ją kochamy i być dla niej dobrzy, a nie tylko od święta. Mam nadzieję, że o tym pamiętacie. Ale że pamiętacie też o tym, że pojutrze to mamy Dzień Dziecka i też można dziecku tak zaśpiewać. A my w Radiu SK2 świętujemy Dzień Dziecka już teraz. Mamy dla was, dla tych najmłodszych, ale też dla całych rodzin, coś specjalnego, a to w związku ze zbliżającą się premierą filmu Toy Story 5 powstała nowa stacja radiowa w internecie, SK Toy Story Radio. Usłyszycie tam zarówno głosy znane z filmów z tej serii, ale też nasze głosy, prezenterów Radia SK i SK2 w nieco innej formie, dlatego że nadajemy z pokoju dziecięcego i jesteśmy zabawkami. Zresztą nie będę gołosłowny, chcę wam kogoś przedstawić. Poznajcie moje zabawkowe alter ego. To Labrador, no Blablador nawet, bo dużo gada. Ma na imię Hany. No to dawaj, wchodź na antenę.
1: Przy mikrofonie gadający pies. No taki zabawkowy, pluszowy Blablador, co wabi się Hany. Cześć! Czy ktoś słucha mnie teraz może z rodzicami w samochodzie? Ja uwielbiam jeździć na wycieczki, a zaraz lato, wakacje i pojedziemy w nie jedną podróż. O ile dzieci nas zabiorą. Wycieczki są super, doszczekane na maksa.
0: Tego to Blabladora, ale też wiele innych postaci zabawkowych, które mówią głosami radiowców, których znacie, znajdziecie w SK Toy Story Radio, w mobilnej apce Radia SK, ale też na stronie internetowej. Oczywiście to radio pełne muzyki, więc oprócz wejść antenowych, nie brakuje także najpiękniejszych polskich hitów z filmów Disneya i Pixara.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa?
3: Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
3: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
13: Blik. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
15: Mediamarkt.
14: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: I po reklamie.

0: tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2 Kaja i jej hit na językach. Ostatnio na językach jest między innymi pewien człowiek, który naprawdę musi mieć nierówno pod kopułą, ale z drugiej strony go bardzo podziwiam. To jest estoński slackliner, czyli człowiek, który chodzi po linie na wysokości. Jan Rus się nazywa, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko. Jutro ma podjąć się wyjątkowego wyzwania w Polsce, ponieważ ma przejść 180 metrów nad ziemią po linie, która będzie zawieszona, w sumie już jest zawieszona między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie a Warsaw Tower, czyli to jest ten najwyższy budynek w Unii Europejskiej w tej chwili. Oby pogoda pozwoliła, no i oby rzeczywiście wszystko się udało, chociaż to ekstremalne balansowanie po cienkiej linie to dla wielu osób jest codzienność. Na przykład jeżeli ktoś ma niewyparzony język i w tym tygodniu powiedział swojemu szefowi, co o nim myśli, tak prosto w twarz, no to zdecydowanie budzi w moich oczach podziw nie mniejszy niż wspomniany slackliner.
1: SK2. Reklama.
2: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator SodaStream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
9: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
8: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-mpl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
10: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
11: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
12: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
17: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś?
17: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
17: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Michał Rejduch, witajcie. Ruszyły Dni Zakopanego. Obchody potrwają do 9 czerwca. W planie są wystawy twórców związanych z miastem, wycieczki górskie z przewodnikami i wycieczki po mieście oraz zawody sportowe. Program znajdziecie na festiwalzakopane.pl. A jutro warto odwiedzić Dolinę Raby w Kłaju, bo tam kolejna akcja charytatywna Pomaganie przez morcowanie, której patronujemy. Rodzinny piknik rusza o godzinie 11. W planie są koncerty zespołów, będą też licytacje charytatywne i dużo niespodzianek dla najmłodszych.
22: Jest 12, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka, zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80C pod Bydgoszczą. W Strzyżawie przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam we wtorek wieczorem, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce szybko wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
0: Minuta po 12 już. Jakoś tak w soboty czas leci za szybko, prawda? Ale mam nadzieję, że przynajmniej przyjemnie. Z hitami w Radiu SK2 gram najlepsze polskie hity. Na początek tej godziny Wolne Duchy, Daria Zawiałow, Mrozu, bracia Kacperczyk, Michał Hanczak. Zapraszam. Aha, i jeszcze w tej godzinie poruszymy też bardzo ważny temat. Rosołu jako symbolu polskiej gościnności.

Gdy będziesz sam, to wspólny hit Wiktorii Kidy i Oskara Cymsa, który to wokalista ostatnio miał niezbyt dobre spotkanie z mikrofonem, ale za to bardzo bliskie, podczas jednego z koncertów plenerowych. Tak śpiewał, tak się ruszał, że przywalił sobie mikrofonem w zęby i niestety jedyneczka się ukruszyła. Czego Oskar nie ukrywał, wszystko to pokazał w mediach społecznościowych. Na szczęście szybko trafił w dobre ręce i problem został zażegnany, także w ten weekend Oskar Cyms z pięknym uśmiechem się wszędzie na koncertach plenerowych pokazuje. Jeśli chodzi o koncerty plenerowe, to w Olsztynie trwa Kortowiada. Dzisiaj na scenie Kortowiady m.in. królowa polskiej muzyki. Nie trzeba czekać, aż rozmrożą ją na Sylwestra, bo Maryla Rodowicz dziś nad Jeziorem Kortowskim się pojawi. W Radiu SK2 też. Za kilka chwil zagram hit W sumie nie jest źle, ale wcześniej Demono i Póki na to czas. A wracając jeszcze na chwilę do Oskara i jego wypadku na scenie, można już teraz śmiało powiedzieć o nim, że on na muzyce zęby zjadł.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ta ekipa w tym tygodniu zaskoczyła nas kolejnym premierowym singlem spod szyldu Męskie Granie Orkiestra 2026. Zresztą graliśmy wam już kawałek pod tytułem Tańczę, a to hymn tegorocznego Męskiego Grania, czyli Nareszcie. Nareszcie mamy weekend, nareszcie spotykamy się w Radiu SK2, zawsze czekam na te nasze sobotnie spotkania. Między innymi też po to, żeby trochę z wami powspominać, a dzisiaj sięgnę po album, który skończył niedawno 20 lat. Przenosimy się do 2006 roku, wtedy to właśnie w maju ukazała się płyta Mysłowic pod tytułem Happiness is Easy, a singlem, który tę płytę promował, był hit Mieć czy Być. Bardzo ważne pytanie, filozoficzne, można sobie porozważać w weekend, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja tylko w kwestii Mieć czy Być powiem, że zespół Mysłowic miał kolejną platynową płytę na koncie dzięki Happiness is Easy, no i był cały czas wtedy na topie.
2: SK2.

0: W Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, oczywiście te od grupy T-Love również. To King na naszej antenie. Ten program nazywam Radiem Śniadaniowym, ale teraz akurat z racji, że zbliżamy się już bardziej do pory obiadowej, no i mamy weekend, to będę mówił o rosole. Rosół to jest zupa dobra na wszystko. Na różne imprezy okolicznościowe – rosół. Na niedzielny obiad – rosół. Na przeziębienie – rosół. Na kaca – rosół też daje radę. Więc wcale nie dziwię się Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie, że rozpoczęło właśnie projekt, który ma na celu wpisanie rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jak przekonują w muzeum, rosół to nie jest taka zwykła zupa, to jest symbol polskiej gościnności. To jest też cały rytuał powstawania rosołu, podawania rosołu, rodzinnych spotkań i wielowiekowej tradycji. Trzymam bardzo mocno kciuki, mimo że nie jestem największym fanem rosołu. Bardziej wolę to, co w poniedziałki powstaje z rosołu niedzielnego, czyli pomidorówkę, ale jednak no, trzeba przyznać, że jest to kultowa polska zupa. Za kilka chwil w Radiu SK2 Warius Manx i hit pod tytułem Maj. W końcu maj cały czas trwa, momentami był całkiem gorący, tak więc można było się rozebrać do rosołu.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: MediaMarkt.
9: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500. Przy zakupie minimum dwóch produktów. A piłkę z garniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemireckiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemireckiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
17: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
10: 18, 47, 12.
19: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
19: To ja też chcę.
10: 24, 30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Może nie dostali Fryderyka za najlepszy debiut ostatniego roku, ale co tam, i tak są the best i mają mnóstwo fanów dzięki swojej energii i swoim hitom. Na gali Fryderyków wykonali dość, a w Radiu SK2 teraz zagrałem ich nowy kawałek, czyli Stygnie lato. To Kuba i Kuba przed godziną 13. Krzesło w studiu Radia SK2 nie wystygnie, bo za chwilę zajmie je Kamil Kowalski i on zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Sezon od Dawida Podsiadły, a ja wracam do was za tydzień o tej samej porze, czyli o 9 rano w Radiu Śniadaniowym. Ale być może z niektórymi jeszcze dzisiaj wieczorem zobaczę się na krakowskim Wawelu podczas koncertu Igo. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Miłki do MediaMarkt.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: I po reklamie.
7: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek ważne informacje dla kierowców. S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej też ogromne utrudnienia na A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Trasa jest zablokowana zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw, głównie w centralnej i południowej Polsce. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego. Na odwiedzających będą czekać na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
8: My nie bronimy się przed tym ostatnim weekendem, bo to już jest ostatni weekend maja.
9: To już ostatni?
8: No i gdzieniegdzie nawet. Pada w południowo-zachodnim kwadraciku Polski, tak jak mówiłeś, to my i tak spędzamy go razem. W słonecznych nastrojach Kaśka Sochacka doda. Samach czy Monika Brodka

0: Tak maszerujemy z obowiązkami. Właśnie w tym tempie Dawid Podsiadło i sezon WSC 2 kwadrans po 13. Idealna pora na ciasteczko. Co powiecie na tak zwane ciasteczko, które nazywa się Kamilka? Ciasteczka Kamilki są. To są nowe słodkie babeczki. Zaczęła je robić jedna z piekarni w Poroninie. Wczoraj się pochwaliła. Babeczki nazwała Kamilki. Ale dlaczego? Na cześć naszego mistrza olimpijskiego, skoczka narciarskiego Kamila Stocha, który zakończył już swoją karierę sportową i teraz będzie kosił trawę przed rodzinnym domem w Zębie. I tu będzie wrzucał babeczki na ząb.
1: SK2.

Top ulubionych. Marisa i Odkochaj w SC2. W sobotę najlepsze polskie hity, między nimi też najlepsze polskie gorące newsy, kochani. Przed momentem Maja Chwalińska, wolejem dziewczyna zamknęła sprawę, wygrała z grecką tenisistką Sakari 2-1 na francuskich kortach Rolanda Garrosa. No i dostała się do 1/8 finału. No to Paryż dzisiaj śpiewa po polsku, jak w SC2.

0: Dawid Kwiatkowski, facet, który czasami po koncertach zaprasza fanów na backstage. Tam można zrobić sobie z nim selfie, przybić piątkę, zamienić kilka zdań, ale tak samo czasem przekonać się, co widziałem przed chwilą na Instagramie, że gwiazdy też są całkiem normalnymi ludźmi. No dobra, może poza tym, że śpiewają trochę lepiej od nas.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
6: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbiz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
7: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
8: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów, zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kochanie, dokąd jedziesz?
12: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
11: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
12: A Lilka?
11: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
12: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl. I po reklamie.

0: przy takich hitach, to jakby kilometry same uciekają spod kół, kierunkowskaz miga w odpowiednim rytmie muzyki. Carla Fernandez i więcej w Radiu SK2 będę miał dla Was po godzinie 14 najlepszych polskich hiciorów, a o 14 punktualnie również najnowsze informacje, m.in. dla kierowców. Dajcie głośniej.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kochanie, dokąd jedziesz?
15: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
14: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
15: A Lilka?
14: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
15: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Michał Rejduch, witajcie. Jutro w siedzibie WSB NL-u przy ulicy Grunwaldzkiej odbędzie się charytatywny turniej szachowy organizowany we współpracy z Małopolskim Związkiem Szachowym. Rozgrywki prowadzone będą systemem szwajcarskim i będą kolejnym elementem łączącym rywalizację sportową z pomocą potrzebującym. Start o godzinie 10. A w poniedziałek warto odwiedzić Park Strzelecki w Nowym Sączu, bo tam o 9 rusza Wielki Dzień Dziecka. W planie są występy zespołów, warsztaty plastyczne i bicie rekordu w najdłuższym żywym pociągu.
17: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. W mieście są spore utrudnienia. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź, stolica stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom w internecie.
18: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
19: Mocno stawiamy na autentyczność, ale przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
18: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
19: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
17: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
0: Przed nami wyjątkowa druga połowa sobotniego grillowania i to najlepszych polskich hitów. Hity także w finale Lidze Mistrzów, bo to już dzisiaj.
17: To prawda, za 4 godziny, niecałe już.
0: Oglądasz?
17: No oczywiście.
0: Tam gra PSG i...
17: Paris Saint-Germain z Arsenalem. Arsenal będzie walczył o tytuł.
0: Arsenal Londyn, tak?
17: No, a gdzie? Jaki inny masz Arsenal?
0: Nie ma takiego miasta jak Londyn. No. Jest Londek, Londek Zdrój.

0: hipnotyzujące gitary Owena z Agnieszką Chylińską na czele w SC2, kiedy powiem sobie dość. Macie już dość sprzętania? A co ma powiedzieć Aga Chylińska? Przyznała ostatnio w jednym z kolorowych portali, że u niej w domu panuje totalny chaos. Albo inaczej, nieład klasyczny, kolorowe ściany, stosy książek, dziecięce rysunki w łazience. Też widzę zdjęcie, o, leżą ręczniki i ubrania obok, odkurzacz tak samo. A propos, odkurzacz, który wie, że dzisiaj sobota i trzeba wziąć się do roboty. A jak właśnie sprzątacie, to w SC2 gramy takie polskie hity, że odkurzacz poprowadzi was jak sam Rafał Maserak.
1: SK2.
0: Dziś na pewno nie sprząta Roxy Węgiel. Dzisiaj gra koncert w Pilzinie i Koszycach Małych. Jutro Warszawa i Zielona Góra. No, dobrze jest jak jest, intensywnie.

0: Kasia Kacerek-Ficka w SC2, 25 minut po godzinie 14. Nie padamy na kolana, ale zabieramy wszystkie swoje rzeczy i pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Tego muzycznego w SC2 cofnął nas o 47 lat, kochanie. Jesteśmy w 1979 roku, w którym powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii polskiej muzyki. I nie chodzi tutaj o Edytę Górniak i Mietka Szcześniaka oraz ich słynną Dumkę na dwa serca, ale o Annę Janter i Zbyszka Hołdysa. Ich utwór Ktoś między nami powstał właściwie w ekspresowym tempie. Ania obudziła autora tekstu telefonem o 1:00 w nocy, jak ten smacznie spał, i poprosiła, by do rana, do 10:00, napisał słowa do melodii, którą nuciła mu przez telefon namiętnie. A sam Hołdys wcale nie chciał śpiewać w tym duecie. No, mówił, że Anka jest za bardzo popowa, on jest gitarzystą. Podobno ta obiecała załatwić Hołdysowi wywiad w telewizji. No i ten się zgodził zaśpiewać. Czasem właśnie tak rodziły się największe polskie hity.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Anna Jantar, Zbigniew Hołdys. Ktoś między nami w SC2.

0: Gwiazda, Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa w SC2. Za moment Mysłowic ze scenariuszem dla waszych sąsiadów i Róże Europy. A propos gwiazd, gwiazda telewizyjna czytam w kolorowej gazecie internetowej. Agata Młynarska, otwarcie o emeryturach gwiazd. Według niej nie spodziewała się, zaczynając ten zawód, że w przyszłości gwiazdy będą mieć tak niskie emerytury.
1: SK2.
0: A ja myślałem, że gwiazdy potrafią patrzeć w przyszłość.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
6: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
5: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja, Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
11: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
17: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
16: To dobre cechy charakteru.
17: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
18: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: najlepsze, najpiękniejsze róże i to z całej Europy tylko w Radiu SK2, delikatne jak jedwab. A za chwilę godzina 15, po 15 dwie dziewczyny połączą swoje siły. Sanach i Daria Zawiałow. Będzie Eldorado.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: I po reklamie.
0: W kalendarzu dzisiaj 30 dzień maja, między innymi Światowy Dzień Soku. Dlatego proponuję wznieść toast perfekcyjny za dzisiejszego jubilata, bo imieniny obchodzi 30 maja Ferdynand. A z Ferdkiem to nie będzie kiepski weekend, on wie co jest najlepsze.
19: Najlepsze polskie hity.
0: Słodkie, miłe życie już za chwilę w Kombiaku, a teraz Kaśka Kowalska, ja Kowalski. Witajcie w SC2.

Wiktor, Waligura i jego 4 pory roku w SC2. To teraz jeszcze Zgorzelec. Czytam właśnie w internecie, że 1 000 000 złotych wypadł z konwoju. Pieniądze znalazł 51-latek. A tata zawsze powtarzał, jak byłem mały: patrz pod nogi. SK2. A propos, jak wasze dzieciaki teraz rozrabiają, a wy ogarniacie ten cały domowy chaos, odpalcie SK Toy Story Radio. Jest coś takiego, mówię wam. Wczoraj to zrobiłem. Dzieciaki przeniosły się do świata zabawek. Ja miałem chwilę dla siebie. SK Toy Story Radio. Sprawdźcie na sk.pl.

0: Moment, momencik, moment. To chyba jest najdłuższa chwila. Kasia Sienkiewicz ze swoimi momentami w ST2 i teraz jest taki odpowiedni, aby zagłosować na ten numer w gorącej liście polskich 20 hitów. Kolejne notowanie gorącej polskiej 20 w piątek, a za niecałe 6 godzin na scenie.
1: SK2
0: Blue Cafe dzisiaj na żywo w Dąbrowie Górniczej. No, na próbie sporo deszczowych chmur, ale są powody do świętowania. Dominika Gawęda w tym roku obchodzi 20-lecie w zespole Blue Cafe.

0: SC2 Baranowski. Czułe miejsce, czyli serce. W Sejmie też bije serce decyzji, które odczuwamy. Sejm uchwalił ustawę antyłańcuchową. To co, panowie, dzisiaj wieczorem wychodzimy z domu.
1: SK2.
0: Tylko bez szaleństw, żebyśmy nie musieli tego odszczekać.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kochanie, dokąd jedziesz?
16: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
19: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
16: A Lilka?
19: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
16: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl.
1: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
5: Uwaga! Acumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na acumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Acumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Acumex. Nie daj się rozładować.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Michał Rejduch, witajcie. Jeszcze dziś i jutro w Poroninie okazja do spróbowania dań kuchni świata. Przy tutejszym Goku zaparkowały food trucki. Są dania kuchni hiszpańskiej, greckiej czy wietnamskiej. Może to być dobra okazja na ciekawy obiad albo kolację. Jednym słowem, palce lizać patronujemy temu zlotowi. Dziś przez cały dzień możecie też zwiedzać Basztę Kowalską w Nowym Sączu. Otwarto ją dla turystów po remoncie. Przed ruinami zamku odbywają się pokazy walk rycerskich czy warsztaty rzemiosł historycznych. Warto tu zajrzeć w wolnej chwili.
16: 16. Z wami niezmiennie. SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hiciory. Nad częścią kraju też niezłe, hitowe deszczowe chmury. Na południowy zachód powoli zaczynają się zbierać. Nie, wschód. A temperatura? W okolicach 20 stopni, więc ani za zimno, ani za gorąco. W sam raz na sobotnie popołudnie z polskimi hiciorami.

0: Pilaf i taka Warszawa. Taka, że po tym weekendzie, od poniedziałku w całej Warszawie w nocy będzie obowiązywać nocna prohibicja. Nie kupimy nigdzie w stolicy w nocy alkoholu.
1: SK2.
0: No w końcu, jak w Warszawie jest Pałac Kultury, to musi być też kultura picia. Monika Lewczuk w SK2.

0: Technik. Ewa Farna ogłasza Westy 2 ewakuację do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do 1994 roku. To wtedy właśnie nasze, no my w sumie jako dzieciaki graliśmy w pierwsze konsole Sony PlayStation, bo się pojawiły. W 1994 nasi rodzice też pamiętają pewnie, na zawsze zapisał się ten rok w historii polskich gier liczbowych, bo 80 osób trafiło szóstkę wtedy w lotto. I każdy otrzymał po niecałe 10 tysięcy złotych, ale cenniejszy był numer, który powstał w tym czasie. 32 lata temu. Piosenka znalazła się na 5. studyjnym albumie grupy Universe. Tyle chciałem ci dać. Wielki hit sieci, jedna z najpiękniejszych i najbardziej poruszających ballad polskich duetów lat 90.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I mimo swojego spokoju cały czas ma w sobie tę magię. 30 milionów wyświetleń na YouTubie. I licznik cały czas bije. Od 32 lat. Universe, Beata Kozidrak, Westy 2. Tyle chciałem ci dać.

0: Patrycja Markowska w SC2, drugi kolego. Tutaj się nie ma co śmiać. Doczekaliśmy się pierwszego w historii elektrycznego Ferrari. Jest, powstało, wygląda jak wygląda. Wiadomo, że jest cichutkie. Model nazywa się Luz i uwaga, podczas premiery elektrycznego Ferrari był nawet sam papież. Tak. No i muszę wam powiedzieć, że kto jak kto, ale Leonowi XIV na pewno się spodoba. Elektryk, on ceni sobie ciszę.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
12: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
15: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: Czasami trzeba też i tak w sobotnie popołudnie, jak w utworze Mamamu, po prostu być bez żadnego planu, bez presji, bez biegu za kolejną sprawą. Przy kuchennym stole załóżmy, albo na działce, na balkonie z kawką, albo na kanapie. Spędzimy z Wami ten czas również po godzinie 17 w SC2 z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
0: I pyknęła nam godzina 17 sobotniego weekendu w sobotniej dżungli obowiązków. Razem z Wami SK2 i w tej godzinie Sylwia Grzeszczak, dwie Anie, Dąbrowska i Jopek i nareszcie męskie granie, czyli polska jazda w chmurach bez postoju oraz pozostałe.
17: Najlepsze polskie hity.
0: A na szczycie, w szczytowej formie, Grupson w SC2 Kowalski, witajcie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie w SC2. 20 teraz kilometrów pod górę. Urwiska, brak barierek, 150 niebezpiecznych zakrętów, a cel? Wjechać na szczyt. Tego chcę dokonać w kolejnym miesiącu, czytam, wygrać legendarny wyścig do chmur, pierwszy w historii Polak, kierowca Maciej Serafin. Udało mu się dostać do tego najstarszego, udało mi się wyczytać na świecie, górskiego amerykańskiego wyścigu. No, trzymamy kciuki i przyczepności w drodze do chmur.
2: SK2.
1: W SC2 nie trzeba jeździć po górach, tu też można czuć się jak w chmurach. A ten klimat robią najlepsze polskie hity. Hity Ania Dąbrowska, ten od niej.

Lor, dziewczyny, którym jest wszystko jedno i wszystko źle, na mnie, bo w SC2 gramy tylko najlepsze polskie hity i to takich hitów można czuć się na polskiej autostradzie, jakby przemierzać amerykańskie prerie. Słuchajcie, Rafał Brzozowski teraz tak będzie mógł się czuć. Zdobył prawo jazdy kategorii C+E, czyli może jeździć tirami. To jak ktoś z nim jedzie i pyta się, czy daleko jeszcze, to on mówi: tak blisko.

0: Askar Cyms, ależ to jest dobre. W ST2 tylko mamy najlepsze polskie hity i czytam, że uwaga, mamy aż 4 nowe restauracje z gwiazdką Michelin w Polsce. I w sumie jest już 11 takich restauracji, gdzie możemy zjeść. No właśnie ciekawe, co oni tam podają. Foie gras?
1: Nie jakieś tam foie gras, biała kiełbasa z cielęciną.
2: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
8: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
7: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
9: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
10: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: SC2 Daria Zawiałow, a do studia Przywiałow Antoninę Van Dessel. Cześć, Antonina.
1: Cześć.
0: Dzisiaj 30 maja, bo w kalendarzu sprawdziłem, jest Dzień Ziemniaka.
1: O, miałam.
0: Dzień Fryteczki. Ziemniaka, tak. Czyli zostawiam was z dziewczyną Antoniną, która ma paluszki jak fryteczki. Ja mam za to policzki jak pyzy, a łączy nas to, że wszyscy mamy kopytka. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się zbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Na zegarach punktualnie godzina 18 w sobotę 30 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie na playliście widzę takie mocne numery, że koniecznie musicie zostać z nami. Dzień dobry!

Dobry numer na sobotę, cookies i piersi, całuj mnie, no więc to takie, wiecie, całujcie się. Zero podtekstów, zero. A jeżeli chodzi o pogodę, bo na radiowym korytarzu ciągle ktoś mnie pyta i narzeka, że co z tą pogodą, jaki weekend, co będzie. No za tydzień mamy kolejny długi weekend po majówce, zobaczcie jak to szybko zleciało. Będzie weekend Bożego Ciała, znowu wolne, znowu Polacy ruszą na działki i odpalają, będą odpalać swoje grille. No i pięknie, bo za tydzień ma być piękna pogoda. Dzisiaj co się wypada nad całą Polską, to się wypada i już będzie tylko lepiej. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i planujecie jakieś spacery, no to weźcie ze sobą parasol na wszelki wypadek, dlatego że dzisiaj tak nad całą Polską idą deszcze i tak przychodzą falami, falami. Ale deszcz jest potrzebny, więc nie narzekamy, a parasol można ze sobą wziąć. A my lecimy dalej w sobotę z muzyką najlepszą i polską. SK2. Już teraz u nas super gościu Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość w Radiu SK2.

0: czasu.
1: To był Kasej, numer piękniejsza, a my w wehikule czasu Radia SK2 przenosimy się teraz do roku 1985, w którym ludzie siedzieli w kinach z pysznym popcornem i oglądali kultowy film Powrót do przyszłości, gdzie był wehikuł czasu, który wyglądał jak samochód. W tym roku również mieliśmy premierę pierwszej wersji Windowsa, Windows 1.0. Debiutował wtedy na komputerach. No i również w 1985 roku przyszedł na świat portugalski, wybitny piłkarz Cristiano Ronaldo. A co działo się wtedy w Polsce? W Polsce w tym samym roku miała premierę piosenka Papierowy Księżyc, która debiutowała podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To jest kultowy przebój muzyczny, legenda PRL-u. No i już za chwilę posłuchamy sobie tej piosenki, która ma tak naprawdę głębokie przesłanie i mówi o tym, co się nigdy nie starzeje, czyli o miłości, krótkim romansie. No i tak, no i co tu mówić dalej? Posłuchajmy już teraz Halina Frąckowiak, Papierowy Księżyc w Radiu SK2.

0: chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To były Łzy i Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, czyli kultowy numer tego zespołu. Dzisiaj koledzy radiowcy powiedzieli mi, że jest bardzo ważne święto wszystkich, którzy kochają sport, czyli finał Ligi Mistrzów, gdzie zagrają dwa kluby, francuskie PSG i Arsenal Londyn. I ja przyznaję, ja za bardzo się na sportach nie znam, a już szczególnie na piłce nożnej to nie, ale tak pomyślałam sobie, że dziewczyny, teraz komunikat do was. Panowie, niech sobie te gole i te strzały oglądają, a my strzelmy sobie w ramach tego jakąś nową sukienkę na lato na przykład. Co wy na to? Deal?
1: SK2. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kochanie, dokąd jedziesz?
15: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
18: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
15: A Lilka?
18: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
15: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl. I po reklamie.

0: My zbliżamy się powoli do godziny 19, a to była Edyta Górniak i jej numer Dotyk. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i w sobotę gra dla Was dalej najlepiej i w 100% po polsku. Na początek film ma nam Natalia Zastępa i jeszcze będziemy się bardziej rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: No i wybiła godzina 19 w ostatnią sobotę maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, to jest Radio SK2. Witajcie i zapraszam Was, bo będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego sprawdzam cały czas, co dzieje się podczas finału Ligi Mistrzów. Tam gra Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain i na ten moment 0-1 dla Arsenal Londyn. Będziemy patrzeć, co dalej.

siostry, czyli Radia SK, i na stronie sk.pl działa już SK Toy Story Radio. To jest jedyna taka stacja, w której zabawki przejmują antenę. Są komunikaty spod łóżka, alarmy przed sprzątaniem pokoju, reklamy dla zabawek, no i mnóstwo muzyki ze znanych filmów i animacji Disneya i Pixara. Więc hity znane i lubiane. Usłyszycie tam także prowadzących Radia SK i Radia SK2, a nawet mnie, bo miałam przyjemność wcielić się w jedną z ról w tym wyjątkowym świecie zabawek i jestem tam panią Lampką, kronikarką, więc jeżeli będziecie słuchać, to wsłuchujcie się dobrze. Sprawdźcie koniecznie SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl. A przypominam, że premiera Toy Story 5 Disneya i Pixara już 17 czerwca. SK 2. A teraz super duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie w Radiu SK 2.

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2. To była Carla Fernandez i numer Chcę tu zostać. Teraz porozmawiamy o Edwardzie Warchockim, który podbija media społecznościowe i wygląda trochę tak, jakby uciekł z roku 2050. Kim jest Edward? To jest humanoidalny robot, który jeszcze chwilę temu wydawał się zabawką dostępną wyłącznie dla gigantycznych firm, a dzisiaj może kosztować około 60 tysięcy złotych. No i to oznacza, że w niektórych przypadkach jest tańszy od używanego samochodu. No i teraz wyobraźcie sobie taką rozmowę przy grillu. Ktoś się chwali, że właśnie kupił sobie nowe auto. Na co wy wkraczacie i mówicie: fajnie, a ja właśnie wczoraj kupiłem sobie robota. No i nagle kończą się wszystkie argumenty. Przyszłość zdecydowanie robi się coraz ciekawsza. Naprawdę, można mieć robota w domu. SK2. A muzycznie teraz u nas Kuba i Kuba stygnie lato bez robotów.

0: To był numer No co ty od Oskara Cymsa. A ja mam teraz wiadomość, która może wywołać lekką panikę wśród właścicieli psów i kotów. Sztuczna inteligencja podobno coraz lepiej radzi sobie z tłumaczeniem szczekania i miauczenia. Powstały nawet urządzenia i aplikacje, które analizują dźwięki oraz zachowania zwierząt i próbują powiedzieć nam, o co chodzi naszym pupilom. No i tak zaczęłam się zastanawiać, czy my na pewno chcemy znać prawdę. No bo wszyscy liczymy na komunikaty w stylu kocham cię człowieku, albo dziękuję za wspólne spacery, poprzytulaj mnie jeszcze trochę. No a tymczasem tłumaczenie może brzmieć, to już trzeci raz, kiedy otworzyłeś lodówkę i nic nie dostałem do jedzenia, albo przestań mnie tarmosić, mam już po prostu dosyć. No, wyobraźcie to sobie, więc może jednak nie wszystkie bariery komunikacyjne warto przełamywać. Na szczęście jest jeden język, który wszyscy rozumiemy tak samo. To jest oczywiście co? Dobra muzyka, którą gwarantuje Wam Radio SK2. I sprawdźmy, co dalej na playliście, a to będzie bledka, komu miałabym powiedzieć. Posłuchajmy, niezależnie od tego, czy jesteśmy psem, kotem, czy człowiekiem. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 20. To był Sobel i jego numer Kochasz. Po 20 na początek Poparzeni kawą 3. Duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i elektryczne gitary. Koniecznie zostańcie z nami, bo SK2 to bardzo dobry wybór na sobotni wieczór, na bifory, aftery i co tam tylko chcecie. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, dobrego weekendu i pa!
1: Reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.